0: Każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, ołów, nie gołębi puch. Ale po co tak optymistycznie od razu zaczynać ten nowy dzień, prawda? U nas jest odrobinę lepiej, my z uśmiechem witamy ten wtorek, a witamy w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry!
0: Piotr Jaworski!
2: Dzień dobry!
0: Piotr Jachi!
3: Dzień dobry!
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, za pół minuty zaprosimy Was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
5: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
4: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
5: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
6: 19 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 6:00. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
7: W Parlamencie Europejskim dziś debata o możliwym wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Kraków i Wawel pierwszym punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Bez zmian w czołówce rankingu tenisistek Iga Świątek utrzymała trzecie miejsce. Dziś w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
8: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić?
7: Mówi europoseł Michał Kobosko. Dziś też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Dziś ceny paliwa o kilka groszy droższe. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Madziar dziś po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Madziar wsiądzie do pociągu i pojedzie do Warszawy. Spotka się tutaj z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W światowym rankingu tenisistek nie zmieniła się pozycja Igi Świątek. W najnowszym notowaniu nasza reprezentantka zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka, druga jest Kazaszka Jelena Rybakina. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych w historii piłkarzy Chorwacji, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym wczoraj 26-osobowym składzie reprezentacji bałkańskiego kraju.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Wtorek zaczynamy spokojnie, ale z poprawką na mokre nawierzchnie. Kierowcy jadący przez Sanok w stronę Zagórza muszą przygotować się na utrudnienia. Na trasie krajowej 84 trwają prace drogowe. Bądźcie też czujni w samym Sanoku w związku z budową obwodnicy. Obowiązują zwężenia i zmieniona organizacja ruchu.

0: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Bieszczadach.
1: Nad Bieszczadami znów zawisły gęste chmury, więc poranek upłynie nam pod znakiem szarości. Termometry pokazują teraz około 8 stopni. To dobry moment, by wyciągnąć z szafy cieplejszą bluzę lub kurtkę przed wyjściem do pracy. Choć na razie słońce chowa się za chmurami, są też dobre wiadomości. Z każdą godziną będzie coraz cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni. Zdaniem synoptyków pokaże się też słońce.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Dzień dobry! Po 6:00 pojawią się w naszym porannym programie dobre uczynki, takie jak na przykład bezinteresowne umycie samochodu.
3: Po 6:00 zaczniemy też zbierać dowcipy z brodą z serii Przychodzi baba do lekarza, a lekarz pyta, kto panią tu skierował? To my, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek witamy 4 minuty po godzinie 6:00, gramy Village People.

0: Polsko-bałkański przytup poranny. Bregowicz i Krawczyk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dzień dobry wam mówimy we wtorek. Dzisiaj mamy 19 dzień maja i o tej wczesnej porze o 6.10 zerkamy w stronę kalendarza. Co tam mamy ciekawego?
1: Dzisiaj obchodzimy tak. Dzień dobrych uczynków oraz dzień mycia samochodów.
2: Ha, kochani, jeśli umyjecie dzisiaj auto, to możecie mieć pewność, że będzie padać, więc może lepiej zostawić je brudne. Co wy na to?
0: Tak, tak. Z kolei słuchanie Radia Złote Przeboje to czysta przyjemność. Zaczynamy apel poranny wtorkowy. Dajcie znać, jak się macie o tej wczesnej porze. 22 44 i 30. Dzwońcie do nas, zapraszamy. 22 44 i 30. A my gramy coś z Eurowizji, ale sprzed lat. Katrina and the Waves. 11 po 6.

0: niedługo, już za kilka tygodni Sandra przyjedzie i zagra koncert w Warszawie. Fani już nie mogą się doczekać. My też jesteśmy fanami tych największych przebojów z lat 80. i 90. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No i sięgniemy po 80. za chwilę. W tej chwili jest 18 minut po godzinie 6. Jeśli ocząd nie możecie szeroko jeszcze otworzyć, to my pomożemy. Co mi panie dasz? Beata Kozidraki Bajm. Już za kilka minut. Bądźcie blisko.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: Jamiroquai, jakieś to przyjemne dźwięki płyną z głośnika radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:29 na zegarach. Czy jak wam powiemy, że do końca maja został już tylko jeden poniedziałek, to uwierzycie? A teraz zapraszamy na wtorkowy apel poranny 2244430. Kto już nie śpi tak jak my?
1: Siedzimy nad jeziorkiem, leciutka brzaweczka, ryby nie biorą, to bym teraz poprawił humor. Jakaś fajna melodia.
2: No tutaj musimy podkreślić, że byle leszcz w takich okolicznościach pogody i przyrody na rybach nie wytrzyma.
3: Tak, czyli nasz słuchacz to niezłą fiszą jest, prawda? No i mamy tu piosenkę ponętną, niczym pęczak albo ciasto z dodatkiem wanilii. Irene Cara w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a telefon dla spóźnionych, ten nasz apel poranny to 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie do nas, jest w 5:30.

0: 9 nagród Grammy i 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie wliczając oczywiście straganów, piratów i stadion dziesięciolecia. Tak wielki był sukces albumu Supernatural Carlosa Santany. Tak wam zagraliśmy we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 23 minuty 7.
1: A teraz, no, za kilka minut będziemy mieli coś dla tych, którzy tak jak my nie ogarniają tej kuwety, kochani, z rana we wtorek. Kocie sprawy. To jest kawałek warszawskiej kapeli Buzu Skład. No i wrócimy do lat 90. z wielkim uśmiechem na ustach. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?

0: gniazdkę miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
1: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Ruch powoli rośnie, szczególnie na trasach prowadzących przez Sanok, Bykowce i Zagórz. Uważajcie też w samym Sanoku. Budowa obwodnicy wymusiła zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy Łany i Okrężnej. A do tego duże zachmurzenie, które sprawia, że widoczność i przyczepność są dziś słabsze. Odpuśćcie nerwowe manewry i jazdę na sterzaku.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj 19 maja i z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego, który dzisiaj przypada, wybieramy najlepszy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza. My mamy na przykład taki, uwaga, przychodzi baba do lekarza, lekarz pyta, co pani dolega, a ona...
2: Pangaranga.
1: To jest najnowszy, to jest autorski, nówka sztuka. Albo mamy taki, baba mówi do lekarza.
3: Ach, panie doktorze, nigdy panu tego nie zapomnę. Jestem panu winna życie.
1: Bez przesady, jest pani winna 350 zł. Tanio,
4: ale założę się, w ogóle wszyscy tu się założymy, że państwo, słuchacze, kochani, to znają lepsze dowcipy.
3: Z pewnością.
4: 22 4 4 3 0 za dowcip, który wszystkich rozśmieszy. Wyślemy w prezencie złotą kawę z uśmiechniętymi prowadzącymi na pudełku.
1: O tak, zapraszamy. Przychodzi baba do lekarza, poranek małpa złoteprzeboje.pl i 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: zespół, który absolutnie uwielbiamy, a zwłaszcza o poranku. Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty będzie 7:00. Szybko przenosimy się do studia wiadomości.
1: Widzieliście ostatnio promocję na masło w dyskontach?
2: No widzieliśmy.
1: Kostkę można kupić nawet za złotówkę.
0: Łzy szczęścia.
1: Bardzo tanio. No ale w związku z tym pojawiły się kontrowersje.
0: Więcej o tym będzie
1: w wiadomościach o 7:00. No posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Reklama.
9: Mamy 19 maja i to jest wtorek, jest punktualnie 7. Jak zawsze o pełnej wiadomości Radian, Złote Przeboje, Iwona Barańska.
10: Donald Trump odwołuje atak na Iran. Prosiły o to kraje arabskie. Kontrowersje wokół promocji na masło w dyskontach. Dlaczego większość ludzi jest praworęczna? Naukowcy mają nową teorię. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje mi się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
10: Mówi prezes Społem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na letnie półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie mnóstwo atrakcji, mówi rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
12: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
10: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą około 300 zł. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego podejrzewają, skąd bierze się praworęczność u ludzi. Według badań mogły o tym zdecydować dwie cechy: chodzenie w pozycji wyprostowanej i rozwój większego mózgu. Badacze przeanalizowali zachowania ponad 2000 małp z różnych gatunków i porównali je z rozwojem człowieka. Okazało się, że sama umiejętność używania narzędzi nie wyjaśnia przewagi prawej ręki. Zdaniem autorów dopiero chodzenie na dwóch nogach uwolniło ręce do precyzyjnych czynności, a większy mózg utrwalił dominację prawej strony ciała.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Niedźwiedzia, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii w przedostatniej kolejce sezonu Premier League. Kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na trasach w stronę Leska, Ustrzyk Dolnych oraz nad Soliną i do Polańczyka ruch wyraźnie gęstnieje. To poranna fala dojazdów do szkół i pracy. Jeśli chodzi o utrudnienia, w rejonie Sanoka wciąż czekają na Was dwa wahadła na DK84 oraz na trasie krajowej nr 28 między Sanokiem a Bykowcami.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Godzina 7 w Bieszczadach mija pod znakiem chmur, które trzymają się nieba dość pewnie i nie bardzo chcą ustępować miejsca słońcu. Temperatura podniosła się nieznacznie, mamy około 10 stopni, więc poranek nadal rześki i na pewno nie na ciemne okulary, bardziej na kawę kaptur i spokojne pogodzenie się z tym, że maj bywa kapryśny. W ciągu dnia temperatura będzie rosła, możemy liczyć na maksymalnie 16 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej, skoro to siódma, to wystąpił u nas 7 grzechów głównych.
3: Bo ja po siódmej też zaprosimy was na premierowe krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, czyli spotkanie z AI. Dzień dobry, mówimy wam we wtorek i gramy Bad Boys Blue, gdyż jest to nasze tak zwane muzyczne guilty pleasure. Wasze też, dobrze to wiemy. Bad Boys Blue, 5 po siódmej.

0: Piosenka normalnie jak All Inclusive najlepiej wchodzi nad basenem. Blue Lagoon w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 12 minut po 7. A teraz z okazji niedawnej 30. rocznicy słynnego filmu 7 z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. Chcemy przypomnieć o 7 grzechach głównych i mamy pewien postulat.
1: 7 grzechów głównych to pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu, gniew, no i ostatni, lenistwo.
2: Lenistwo. I właśnie mamy taki postulat, aby lenistwo zamienić z grzechu w cnotę, gdyż to lenistwo powstrzymuje nas od popełniania pozostałych 6 grzechów. Dilaw, syn miasta, na dobry początek wtorku. Tak wam teraz zagramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Prosimy nie grzeszyć od rana. Najlepiej to się, jak się śpi, nie? Bo jak człowiek jak śpi, to nie grzeszy. 13 po 7.

0: 6 maja przeszła perturbacje zdrowotne, które trwają do dzisiaj, więc mocno, mocno trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. Bonnie Tyler, wysyłamy serca z Polski.
1: Tak jest, tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 7 z całych sił budzimy wtorek i jakoś szeroko otwieramy oczy. Elektryczne gitary, żeby wam się chciało chcieć, i człowiek z liściem, żeby się pojawił też uśmiech na twarzy. Właśnie po to takie kawałki mamy dla was, polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj chcemy Was zaprosić na kolejny comiesięczny przegląd AI-owych trendów, no bo od kiedy człowiek wymyślił sztuczną inteligencję, już pół internetu, albo nawet i więcej, zalewają filmy wygenerowane sztucznie.
2: No a jakie trendy rządzą w ostatnich dniach i tygodniach? Zapraszamy na naszą subiektywną listę przebojów. Będziecie mogli sprawdzić, czy podobne rzeczy pokazują się Wam na Facebooku, Instagramie czy TikToku.
3: Na miejscu piątym, po ostatniej wizycie Trumpa w Chinach, mamy prezydenta Donalda, który nauczył się chińskiego.
4: Konnichiwa, my dear Chinese amigos.
1: A czy pamiętacie Messiego i Ronaldo zwiedzających Polskę? Zastąpił ich obecnie duet Ronaldo i Trump właśnie, zwiedzający, uwaga, Kędzierzyn-Koźle.
4: Jesteśmy w Kędzierzynie-Koźlu nad Odrą. Powiem wam, to jest fantastyczne miasto.
2: Na miejscu trzecim Arnold Schwarzenegger w roli, w której jeszcze nie występował, czyli Słoneczka z Teletubisiów.
5: Teletubis, say hello.
1: Na miejscu drugim, pierwszy w tym sezonie, klient oburzony paragonami grozy.
6: Poszedłem we Władysławowie na zwykłego smażonego dorsza i 250 zł? Wy tego dorsza w prawdziwym złocie panierowaliście?
2: Na miejscu pierwszym dzika kaczka, a w zasadzie dziki kaczor, który właśnie zaparzył kawę i ogłasza, że kawa już gotowa.
7: I'm making coffee, anybody want coffee? I'm making coffee!
1: I właśnie po to ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję. Krótkie zwoje w każdy wtorek, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: the way it is. Celine Dion. W ten weekend podczas finału Eurowizji w Wiedniu pokazano i przypomniano wszystkich zwycięzców w historii Eurowizji. Wśród nich była właśnie Celine Dion, a do grona zwycięzców dołączyła też nowa artystka, przypomnijmy.
1: Bangaranga. O nowej artystce wiemy tyle, że to Bułgaria, tak?
0: Dobrze, tak,
1: dobrze.
0: Tak.
1: Do Bułgaria. To jest radio złote, przypomina. Dzień dobry u nas. U nas, a co tu dużo mówić? Tylko wokaliści o wyjątkowych walorach głosowych. W związku z tym już za chwilę usłyszycie George'a Michaela. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Dla jadących od strony Sanoka kluczowe pozostają roboty na DK84 i DK28. Tamtejsze wahadła potrafią ustawić kolejkę nawet przy mniejszym natężeniu aut. Z kolei na odcinkach w stronę Baligrodu, Cisnej czy Wetliny nie ma zgłoszenia o utrudnieniach. Ale ostre zakręty i podjazdy w połączeniu z wilgocią wymagają dziś dużej czujności.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego dzisiaj wybieramy najlepszy dowcip z cyklu. Uwaga, przychodzi baba do lekarza. 22 4 4 3 0.
2: Przychodzi baba do lekarza z pługiem na plecach, a lekarz mówi do niej: orzesz ty.
3: Wszystkie baby poumierały. Chodzi lekarz ze swoją małżonką po cmentarzu. Mówi: kochanie, tu Kowalska, tu Iksińska. Nareszcie mam święty spokój. A tu grobowiec się porusza i mówi: panie doktorze, coś na robaki proszę.
2: Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi: o, coś pani dawno u nas nie było. A, bo ostatnio trochę chorowała.
4: Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, serdecznie panu dziękuję za ten lek, który mi pan wypisał. Lekarz się tak patrzy i odpowiada: musi pani podziękować aptekarzowi, bo ja na tej recepcie to tylko długopis rozpisywałem.
5: Doskonałe, tego nie znaliśmy. Świetne, mamy jeszcze jeden świetne. Z maila. Przychodzi baba do lekarza i pyta:
6: panie doktorze, czy po operacji będę mogła grać na skrzypcach?
5: Oczywiście.
6: No to świetnie, bo wcześniej nie umiałam.
5: Nowe, śmieszne.
1: 22 4 4 3 0. Kochani, za dowcip, który wszystkich rozśmieszy, wyślemy w prezencie złotą kawę z uśmiechniętymi prowadzącymi na pudełku.
5: Tak, zapraszamy. Przychodzi baba do lekarza. Poranek, małpa, złoteprzeboje.pl to mail i telefon 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Nie, czy to samolot? Nie, to balony przemytnicze. Luftballon śpiewa Nena w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my dalej spoglądamy w niebo.
1: Przed nami kolejny dzień z burzami. Służby ostrzegają, aby tych wiosennych burz nie lekceważyć. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i żena bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
14: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
18: 19 maja mamy w kalendarzu, to jest wtorek, jest 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
19: Kolejny dzień z pogodowymi alertami. Służby ostrzegają, nie lekceważmy wiosennych burz. Studenci pomagają choremu profesorowi, udzielają korepetycji za wsparcie zbiórki. Dziś koncert Metaliki w Chorzowie. Fani zespołu już w koncertowym klimacie. Uwaga dziś na burze. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. Po południu zagrzmi w okolicach m.in. Białegostoku i Olsztyna oraz Wrocławia, Legnicy czy Wałbrzycha. Oprócz wyładowań możliwe są też ulewy i silny wiatr. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
20: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
19: Jeśli jesteśmy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, jeśli w górach, jak najszybciej zejść ze szczytu. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korepetycje za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnos.
21: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny. to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
19: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla fanów zespołu otwarto Pop-up Store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
1: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
2: kostki do grania na gitarze.
1: Miłość do zespołu kosztuje.
19: W związku z koncertem dziś w rejonie Parku Śląskiego i centrum miasta spodziewane są ograniczenia w ruchu drogowym oraz zmiany tras i rozkładów komunikacji miejskiej.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Jedziemy bez pośpiechu, bo poranek wilgotny, pochmurny, miejscami deszczowy. Uważajcie na zakrętach, zjazdach i przy wyjazdach z bocznych dróg. Na trasach w stronę Cisnej, Wetliny, Ostrzyk Dolny czy Soliny aut zaczyna przybywać. W samym Sanoku trzeba uważać na odcinki objęte zmianami organizacji ruchu przy budowie obwodnicy.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda w Bieszczadach.
3: Pogoda nadal działa w trybie dużego zachmurzenia. Na bieszczadzkich termometrach mamy około 11 stopni, więc robi się trochę przyjemniej, choć do prawdziwie ciepłego poranka jeszcze sporo brakuje. Niebo pozostaje szare, ale najgorszy chłód powoli odpuszcza. W kolejnych godzinach temperatura będzie rosła. Najcieplej zrobi się po 15, wtedy możemy liczyć na 16 stopni i słońce, które w końcu wyjrzy za chmur.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
4: Dzień dobry, po ósmej wybierzemy najlepszy waszym zdaniem dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza, a lekarz rodzinny, gdyż dzisiaj jego dzień, jego święto.
5: Tak jest. Po ósmej pojawi się też majorka niskoemisyjna, czyli per pedes albo autobusem, proszę państwa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Nas można słuchać nawet w samochodzie. Jest 5 minut po ósmej. Pet Shop Boys i Suburbia. A czy myśmy już mówili, że jeden z prowadzących...
4: Było się kiedyś na koncercie. Było.
5: Dawno temu. We'll be right back.

0: Do you really want to hurt me? Really? Really? Śpiewa Boy really? George w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po 8. A do nas niedawno dołączyła nowa prowadząca i już ma doświadczenia radiowo-antenowe na koncie. Prowadząca to skromna, aczkolwiek mogliście już o niej co nieco słyszeć.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90. do Radia Złote Przeboje.
0: No bo gdzie? Z Beatą w maju spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach z lat 80. i 90.
2: No a są to przeboje Bajmu i mnóstwo historii z nimi związanych też. I już teraz możemy zdradzić, że dzisiaj pojawi się historia z pustyni i z puszczy, czyli wielka, piękna i płynąca leniwie rzeka marzeń. Tę piosenkę wam zagramy, a Beatę Kozidrak poprosimy o wspomnienia z tamtych czasów i tamtych miejsc. Posłuchajcie tego o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. A teraz The Course.

0: człowiek poszedł na jakieś Italo Disco. La nostra canzone d'amore felicità. Nasza miłosna piosenka płynie na falach Radia Złote Przeboje na dzień dobry. No i trzeba przyznać, że u większości populacji felicità wywołuje uśmiech na twarzy. Nasz polski wyraz twarzy, nasze primitivo z buzi zmienia się nagle we włoskie dolce vita, prawda? Zgodzicie
1: tak
0: się?
1: Jest,
0: 20
1: tak jest.
0: Dzień dobry.
1: Tak jest, śpiewał
0: Buongiorno.
1: Albano. Buongiorno, śpiewał Albano, a na twarzy się pojawił Albanano. 20 minut po godzinie 8. Kochani, nie zapomnijcie, że za 10 minut będzie złota kawa porannego programu dla kogoś, kto ma głowę do dowcipów. Tych z cyklu przychodzi baba do lekarza. Jeśli macie taki potęgą, to zadzwońcie z nim. 2244 30.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego, który dzisiaj przypada, wybieraliśmy o poranku najlepszy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza. Dostaliśmy mnóstwo dowcipów mailowo, to jeden z nich.
2: Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, chyba jestem psem. Od kiedy? Od szczeniaka.
3: Przychodzi baba do lekarza i mówi: jestem z Konana, a ja z Gwiezdnych Wojen.
4: Przychodzi baba do lekarza z kierownicą w plecach, a lekarz pyta się, kto panią tu skierował.
5: Stare. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi: proszę się rozebrać. Baba się pyta, a gdzie mam położyć rzeczy? Obok moich.
6: Przychodzi baba do lekarza, a lekarz do niej: mieszka pani przy stadionie. Czy to panu nie przeszkadza?
7: Nie.
1: Ostatni telefon wysyłamy w prezencie złotą kawę z uśmiechem tymi prowadzącymi na pudełku. Tak, i tak dalej. Robimy też meksykańską falę i dziękujemy za wszystkie baby, tak, które nawiedziły lekarza.
7: Dziękujemy.
1: Następny proszę. A jutro zastanowimy się, do czego porównać Barcelonę bez Roberta Lewandowskiego, bo dla nas Barca bez Lewego jest jak lekarz bez baby.

0: Radio Złote Przeboje na dzień dobry. To była grupa Creedence Clearwater Revival. Creedence to każda babcia ma w domu, a w każdym razie większość, ale do tej pory nie ustaliliśmy, co to jest ten Clearwater Revival. Bardzo przepraszamy, ale pracujemy nad tym. Jest za 20 minut 9.
1: Za chwilę In Excess nam zagra, a wcześniej sprawdzimy ostatni raz tego poranka, czy zdążycie beznerwowo i bezstresowo do pracy na 9, czy może gdzieś tam jednak utkniecie w korkach.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
1: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
0: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Złote przeboje w drodze.
21: Ciasno jest na odcinku Sanok-Bykowce, gdzie prowadzone są prace. Jeśli jedziecie od strony Krosna, spodziewajcie się utrudnień na odcinku Miejsce Piastowe Zarszyn. Tam też pracują drogowcy. Do południa możliwe są opady. Mokra nawierzchnia i serpentyny to zestaw, który wymaga maksymalnego skupienia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Bardzo przyjemne dźwięki płyną z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to OMD, a ten dzień to wtorek. 9 minut zostało do 9. Mamy wiadomość dla turystów, którzy mają w planach podziwianie uroków słynnej Majorki. Pamiętacie? Pewnie, że pamiętamy. No, jasne, nie wszystkie uroki, słuchajcie, da się podziwiać na leniucha.
1: Ze względu na korki i gigantyczną ilość rowerzystów, od 15 maja do 18 października w godzinach od 10 do 22 na ikoniczny przylądek Formentor da się wjechać tylko autobusem miejskim oraz na rowerze.
2: No jak tak można? Jak tak można? Pytamy. Gdyby tam mieszkali nasi górale, to migusiem by znaleźli rozwiązanie tego zakazu. Fasiągi! Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Redbox, wam gramy For America. Za 8 minut będzie godzina 9 i z dużym uśmiechem budzimy wtorek.

0: Metallica zagrał Red Box w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No jest jeden taki, co do Ameryki czmychnął i urlaj, urlaj, urlaj, urlaj, urlaj, USA.
1: W jaki sposób Ziobro uciekł z Węgier do Ameryki, skoro nie miał paszportu?
0: No.
1: Są nowe ustalenia w tej sprawie i opowiem o nich w najbliższych wiadomościach o 9.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9?
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

0: Erste Bank Polska.
1: 19 maja mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: W jaki sposób Ziobro uciekł za ocean? Są nowe ustalenia. NFZ ostrzega przed nową metodą internetowych oszustw. Maturalny maraton dobiega końca. Dziś fizyka i hiszpański. Wiemy, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, twierdzi agencja Reutera. Decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy dla byłego polskiego ministra sprawiedliwości polecił wydać swoim urzędnikom wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Miał się on dowiedzieć o sprawie od ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a. Uznał, że Ziobro ścigany jest niesłusznie i wydał ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie polecenie wystawienia wizy. Dzięki tej decyzji Zbigniew Ziobro był w stanie jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego rządu uciec za ocean. Reuters zaznacza, że nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa w tej decyzji. Kolejna próba oszustw na NFZ. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zaawansowane techniki i psychologiczne triki, aby pozyskać jak najwięcej ofiar, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
3: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego, czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
2: Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać załączników. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
4: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,1 promila alkoholu we krwi.
2: Mówi aspirant Adam Wojciński. Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a sąd może go ukarać 3-letnim więzieniem. Matury powoli zmierzają do końca. Dziś rano maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu zaplanowano egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Za to na mundial nie pojedzie Fermin Lopez. Hiszpan zamał kości śródstopia w niedzielnym meczu w Barcelony z Betisem. Wiadomo już natomiast, że trenerem Katalończyków pozostanie Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przedłużył wczoraj kontrakt do 2028 roku.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
2: Dzień w większości Polski szykuje się pochmurny, do tego z przelotnym deszczem, ale będzie się też i przejaśniać. W późniejszych godzinach miejscami pojawią się burze. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie, do 21 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Uwaga, uwaga, teraz będzie babik, czyli zanęta. Czy ktoś ma może ochotę na 1500-1900? W złotych polskich wypłacimy pieniądze w konkursie, którego finał już o 9.30.
7: I będzie można zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, ale najpierw trzeba się zgłosić do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl. I pamiętajcie, że główną bohaterką konkursu będzie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. Teraz gramy Las Ketchup, 4 minuty po 9.00.

0: Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka zaśpiewała w radiu Złote Przeboje piosenkę, którą nagrała w 1996 roku. No i wtedy zdarzyło się, że Wisława Szymborska otrzymała literackiego Nobla, a koncert dał u nas Michael Jackson. Proszę Państwa. Później się okazało, że jeszcze tyle się może w Polsce zdarzyć, że nam się w głowie nie mieści.
1: To o tak. A w tym samym roku para małżeńska, znana w showbiznesie jako Ashford i Simpson, otworzyła w Nowym Jorku restaurację z muzyką na żywo i tak powstało właśnie granie do kotleta. I teraz właśnie ta para w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a niebawem wielki finał 1500-1900. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: 1500-100-900.
1: W tej fantastycznej zabawie do zgarnięcia jest codziennie rano z 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 jakże prostych pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i naszej nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak, a o kasę tego poranka powalczy słuchaczka Ania z Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Aniu, na początek kilka informacji regulaminowych. Płacimy po 100 zł za każdą poprawną odpowiedź, ale po 5 poprawnej odpowiedzi nagroda rośnie gwałtownie do 1500 zł. No, fajnie. Trzymamy kciuki,
2: no,
3: żeby się
2: fajnie
3: udało,
2: by
3: naprawdę.
2: Było.
3: No, ale pamiętasz pewnie, jeśli słuchasz nas co rano, że gramy do pierwszego błędu, więc bądź ostrożna. Jesteśmy. I masz 5 sekund na każdą odpowiedź.
2: Trochę
3: możemy
2: za
3: jechać?
2: Mało?
1: 5 sekund?
2: Bo to trochę stres jest.
1: No stres trochę jest, także skup się, żeby nie było babola, dobra, bo cała Łódź słucha. A usłyszysz teraz pierwsze pytanie. Uwaga, skup się, naprawdę. Ania, już teraz powaga. Co nie odnajdzie więcej nas w piosence Bajmu?
2: Ta sama chwila,
1: no pewnie.
3: Jasne, doskonale. No to teraz pytanie, które można uznać za lekko podchwytliwe, uprzedzamy. W którym wieku powstał zespół Bajm?
2: W 20.
1: No masz 200 już na koncie, dobrze idzie. Świetnie, już te pierwsze stresy świetnie opadły. Uwaga, pytanie numer 3. Czym jest wypełniona szklanka w piosence Bajmu?
2: Wodą.
3: Doskonale ci idzie, no 300. No i gdzie ten stres? No ja się pytam, gdzie ten stres? No to uwaga, pytanie numer 4. Beata Kozidrak dzieciństwo spędziła w kamienicy w Lublinie i teraz mieszkała przy ulicy Grodzkiej czy Zamkowej?
2: Zamkowej?
1: 50% szans miałaś na to, że trafisz, ale wybrałaś akurat nie Grodzką, tylko Zamkową, ale to oznacza, że bardzo dobrze szło. Słuchaczka Ania z Łodzi dzisiaj w zabawie 1500-100-900 Beata Kozidrak edycja specjalna wygrywa 300 zł i kubek prawie złote.
3: Brawo dla ciebie, świetnie jest.
2: No, dziękuję.
3: Nikt z pustymi rękoma nie odchodzi od naszego porannego konkursu, naszej zabawy. Jutro znów zagracie o kasę. Jeśli chcecie, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i nie zapomnijcie, że dzisiaj spotkanie z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje o 12:30.
0: 1500-100-900.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 500 zł.

0: tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Janet śpiewała w radiu Złote Przeboje. To była piosenka pochodząca z filmu Nakarmić Kruki. To jest dobra okazja, żeby sięgnąć teraz po kawę oraz po drugie śniadanie. My się pożegnamy i też polecimy do stołówki. Dziękujemy pięknie. Do jutra.
1: Komu zbliża się wypłata, ten się szykuje na karmienie krokodyli. Wiadomo, jak to po wypłacie. A my bardzo dziękujemy. To był fajny poranek wtorkowy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Giachim, Tomek Florkiewicz. A uśmiechnięta przy mikrofonie jak co dzień zasiada Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry. To ja w takim razie na kawę jeszcze z wami, a potem już się rozgalopuję tak w to przedpołudnie.

0: Maggie Reilly, Mike Oldfield. Radio Złote Przeboje, za 4 minuty będzie godzina 10. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się blisko nas w naszym mieście i naszej okolicy.
1: Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przyboje.
15: Wiadomości z Bieszczad.
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek podsumowanie poniedziałkowych działań podkarpackiej policji. Wczoraj od świtu mundurowi prowadzili masowe kontrole trzeźwości. Wyniki nie napawają optymizmem. O szczegółach Grzegorz Pałka.
17: Policyjne alkomaty pracowały wczoraj rano na drogach w całym województwie. Funkcjonariusze przebadali ponad 20 tysięcy osób. Niestety, mimo ciągłych apeli, 20 kierowców zdecydowało się wsiąść za kółko po alkoholu. Dla 15 z nich sprawa skończy się przed sądem, ponieważ stężenie alkoholu w ich organizmach przekroczyło 0,5 promila, co jest już przestępstwem. Pozostała piątka odpowie za wykroczenie.
16: Tymczasem na trasie Czarna-Michniowiec rozpoczęły się remonty. Prace w miejscowościach Czarna Górna oraz Lipie potrwają do końca października. A pomocną dłoń do mieszkańców wyciąga Fundacja Konkret. W ramach projektu Bieszczadzki Bezpiecznik ruszyły darmowe porady prawne i psychologiczne. Specjaliści czekają na potrzebujących w Ustrzykach Dolnych, a zapisać można się już teraz. Z kolei w Urzędzie Wojewódzkim podpisano właśnie kolejne umowy w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Więcej o tym powiemy za godzinę.
15: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: Pogoda w Bieszczadach.
16: Temperatura powoli rośnie. W Bieszczadach mamy teraz 12 stopni. Po południu termometry wskażą 16. Na niebie i błękit i szare chmury na zmianę. Wiatr powiewa słabo, nie przeszkadza, temperatury nie zmienia. Miejscami w regionie może jeszcze przelotnie popadać. Jutro temperatura wzrośnie do 18 stopni w ciągu dnia. Niebo zdominuje błękit, ale przelotnego deszczu synoptycy nie wykluczają.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
18: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
19: Dzień dobry, to wtorkowe przedpołudnie i Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. I z radością witam się z wami wielkim przebojem zespołu Genesis, Land of Confusion, rok 86. No to pewnie niektóre wspomnienia się uruchomią. Zapraszam.

0: Robota nie zając. Chciałabym przypomnieć, ja wiem, że jest 9 minut po godzinie 10 i że generalnie prawie każdy z nas teraz w ferworze pracy, ale pamiętajmy, że można zadzwonić do Radia Złote Przeboje, na przykład 224430 i odetchnąć sobie, wspominając jakieś fajne rzeczy z lat 80. i 90., ale nie tylko, bo dzisiaj chciałabym wrócić do tematu, który rozgrzał naszą antenę tutaj jakiś miesiąc temu, a mianowicie, co kupiliśmy sobie za pierwsze zarobione pieniądze. Dlatego, że wtedy wspomnień było co niemiara i nawet sobie zostawiłam niektóre, posłuchajcie.
1: Pamiętam lata 80., pierwsza moja premia, 21 tysięcy, a za 17 kupiłam sobie wymarzone kowbojki. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po tygodniu poodpadały mi obcasy.
2: Ja moje pierwsze zarobione pieniądze na zbiorze truskawek, to było w 8 klasie podstawówki, a zbierałam truskawki przez pół dnia i to wystarczyło mi na zakup pierwszego tuszu do rzęs mojego wymarzonego. I ja powiem, że do tej pory mam słabość do tego tuszu i zdarza się, że go kupuję.
0: 2, 2, 4, 4, 3, 0. Co kupiliście za pierwsze zarobione pieniądze?

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Radio Złote Przeboje przed nami. Heidi Stern. Bardzo dobrze ją znamy, tylko pod pseudonimem. Wydała swój debiutancki album, kiedy miała 19 lat i premiera krążka przeszła bez większego echa, a żaden z nagranych przez nią singli nie został zauważony. Ale nie zamierzała się poddać bez walki i w 1983 roku postanowiła, że kolejne swoje utwory będzie firmować pseudonimem Jennifer Rush. No i wszystko się zmieniło, gdy wydała piąty singiel ze swojej płyty noszący tytuł The Power of Love. Oczywiście romantyczna ballada odniosła niewyobrażalny sukces. Trafiła na szczyt list przebojów w Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Kanadzie, w Austrii, ale największym przebojem była wtedy w Wielkiej Brytanii. Cieszyła się tam tak dużym uznaniem, że wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel wydany przez jakąkolwiek artystkę solową w całej historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. I ten rekord przebiła dopiero Whitney Houston z piosenką I Will Always Love You, czyli kolejna wielka ballada miłosna. Ale teraz posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Jennifer Rush.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi cenę, każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Robota, nie zając.
1: Na co wydaliśmy swoje pierwsze w życiu zarobione pieniądze? Piszecie na adres robota@złoteprzeboje.pl. Agnieszka pisze, to była końcówka lat 80. Za pierwsze pieniądze kupiłam, nie zapomnę tego, glany. Marzyłam o nich przez cały ogólniak, czarne glany i poszłam w nich na koncert Kultu. No to jest kultowe wspomnienie, Agnieszka. Doskonale cię rozumiem, też miałam swoje ukochane, wymarzone glany. Dzwonicie?
2: Za pierwszą pensję kupiłam sobie płaszczot talionowy, który mam do dzisiaj. Za pierwszą wypłatę w przetwórni owoców na Ochapie z liceum kupiłam sobie spodnie wranglery w roku 1981.
1: Jeszcze tylko dodam, powiedziałaś na Ochapie, czyli ochotniczy hufiec pracy. Takie coś. 2244 i 3 0 za najciekawszą odpowiedź oddam z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje Lniana i pojemna. Jeśli chcecie, możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie. A jeśli wolicie mailem napisać, to można robota@złoteprzeboje.pl. Na co wydaliśmy swoje pierwsze w życiu zarobione pieniądze?
0: Robota, nie zając.

0: Two of Us, You and I, Bill Withers, Radio Złote Przeboje, to wielki przebój z 81 roku, który podśpiewuje się już potem do końca dnia, jak się raz usłyszy. Często tak właśnie jest. Za 4 minuty będzie 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
9: Wiadomości z Bieszczad.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Blisko 6 milionów złotych na schrony i bezpieczeństwo mieszkańców. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano kolejne umowy w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Małgorzata Mura.
11: Pieniądze trafią do 4 samorządów: Jedlicza, Jarzowego, Wielopola, Skrzyńskiego oraz gminy Krasne, która otrzyma największe wsparcie, ponad 3,5 miliona złotych. Za te środki powstaną miejsca schronienia, magazyny przeciwpowodziowe oraz awaryjne ujęcia wody.
10: Służby dbają też o bezpieczeństwo sanitarne. Na Podkarpaciu rusza właśnie dodatkowa akcja szczepienia lisów. Lekarze apelują, by nie dotykać znalezionych kostek, bo zapach człowieka odstraszy zwierzęta i szczepionka zmarnuje się. Ważny komunikat mają też pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dziś i jutro na szlaku z Wołosatego w stronę Tarnicy usuwane będą drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szlak pozostanie otwarty, ale należy zachować ostrożność. Z kolei jutro w Komendzie Straży Pożarnej w Lesku odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. O tym, jak można dołączyć do akcji i pomóc chorym, powiemy w wiadomościach za godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
10: Robi się coraz cieplej, mamy 13 stopni, słońce chwilami wygląda zza chmur. Parasol na wszelki wypadek miejcie pod ręką, ale puchowe kurtki można spokojnie schować do szafy. Do końca dnia temperatura wzrośnie jeszcze o 3 stopnie. Niebo nad naszymi głowami raz będzie pogodne, raz pochmurne. Pogoda w kratkę również jutro, ale zrobi się ciut cieplej. Termometry w ciągu dnia wskażą w Bieszczadach 18 stopni.
9: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
12: Prawie 2 minuty po godzinie 11, wtorkowe przedpołudnie. Troszkę pochmurne, w niektórych miejscach słoneczne, ale i tak wszystko naprawiamy największymi przebojami lat 80. i 90., jakby komuś coś w pogodzie ewentualnie nie odpowiadało albo w ciśnieniu. Teraz sobie do 91. roku skoczymy. Gosia Kościelniak, zapraszam.
13: Radio Złote Przeboje.
12: Muzycznie sobie skoczymy oczywiście, a jeśli chodzi o nasze wspomnienia i naszą rozmowę dzisiaj, to cofamy się czasami jeszcze bardziej, bo do pierwszej wypłaty, do naszych wspomnień, co kupiliśmy za pierwsze zarobione pieniądze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Robota nie zając.

Radio Złote Przeboje, przed nami Tina Turner. Na swoim koncie miała również wiele legendarnych duetów muzycznych. Występowała wspólnie m.in. z Brianem Adamsem, z Mickiem Jaggerem, ze Stingiem, z Davidem Bowiem, który, jak wspominała, dość niebezpiecznie się w niej podkochiwał. Te wielkie przeboje do dzisiaj są często grane. Również w Radiu Złote Przeboje, nieśmiertelne, absolutnie wspaniałe utwory. Aż się nie chcę wierzyć, że niektóre z nich mają już tyle lat. Nadal brzmią świeżo, są inspirujące, a jeszcze jeden duet, właściwie to mój ulubiony, Tiny z innym artystą, to majstersztyk współbrzmienia głosów niewyobrażalnie pięknych, hipnotyzujących. Tina i Barry. Teraz w Radiu Złote Przeboje dla Was.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby wspominać, na co wydaliśmy swoje pierwsze w życiu zarobione pieniądze. 2244430.
1: Moje pierwsze pieniążki zarobione wydałam na złote kolczyki, które wtedy były bardzo drogie, a minęło to już około 27 lat. A jaką miałam wtedy radochę, że za pierwszą wypłatę kupiłam swoje pierwsze złote kolczyki, o których zawsze marzyłam.
2: Za moją pierwszą pensję kupiłam sobie buty, w zasadzie za jej połowę pensji. I były tak niewygodne, że nie dało się w nich chodzić.
3: Rower Damka Czerwona kupiłam mamie. Wracając z pracy siedziała na podwórku i tak szlochała, bo jej ukradli rower spod kościoła jeszcze. Moja cała wypłata wystarczyła na rower Czerwona Damka.
4: Za pierwszą wypłatę kupiłam sobie radiomagnetofon Grundig i pierwszą kasetę zespołu Baim Etne.
0: A, to pewnie lubisz Baim i Beatę Kozidrak tak jak my. O 12.30 dzisiaj Beata Kozidrak znowu będzie wspominała swoje przeboje u nas w studiu. Bardzo serdecznie was wszystkich na to zapraszamy. Dzięki za wasze wspomnienia. Jeszcze do 12.00 na nie czekam. 2244430, na co wydaliśmy swoje pierwsze w życiu zarobione pieniądze. Radio Złote Przeboje.
5: Robota nie zając.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann. Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Codziennie o godzinie 12.30 w Radiu Złote Przeboje pojawia się kolejna rozmowa Piotra Jaworskiego z naszą współprowadzącą, tak, z naszą nową od początku maja koleżanką redakcyjną Beatą Kozidrak. No i wczoraj, kiedy Beata opowiadała o tym, jak powstała w jej głowie piosenka Różowa Kula, opowiadała o swoim tacie, no muszę przyznać, że tak się zasłuchałam, że prawie zapomniałam potem zagrać piosenki w radiu, więc naprawdę polecam te rozmowy. Dzisiaj będziemy wspólnie znowu słuchać o kolejnym przeboju i o kolejnych wspomnieniach Beaty Kozidrak o godzinie 12.30. Zapraszam.

0: Tuż przed godziną 12 we wtorek słuchaliśmy Electric Light Orchestra, ostatni pociąg do Londynu. No i już za chwilę ostatnie minuty przedpołudnia, bo za 4 minuty będzie 12. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i sprawdzimy też, jaka prognoza pogody. Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Bieszczad.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ponad 2 promile alkoholu i 5-letnie dziecko na tylnym siedzeniu. Policjanci z Brzozowa zatrzymali 43-latkę, która kompletnie pijana prowadziła auto. Mieszkańcy powiatu brzozowskiego grozi teraz nie tylko wysoka grzywna i utrata prawa jazdy. Mundrowi sprawdzają również, czy swoim skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem nie naraziła córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pomoc i wsparcie będzie można znaleźć jutro w Sanockim Inspektoracie ZUS-u. Od 10 do 12 specjaliści będą udzielać darmowych porad osobom z niepełnosprawnością.
5: Dni osób z niepełnosprawnościami to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez ZUS oraz instytucje partnerskie w całym kraju. I głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami i informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich.
4: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS-u. Z kolei w Lesku jutro będzie można podarować komuś drugie życie. W Komendzie Straży Pożarnej odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja w bazie Fundacji DKMS zajmuje tylko 10 minut i jest całkowicie bezbolesna.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
4: Na termometrach mamy już 14 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Popołudnie zapowiada się na najprzyjemniejszą część dnia, szczególnie jeśli chmury w końcu odpuszczą. Po 15, a wtedy w Bieszczadach będzie najcieplej, temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro będzie 18 w ciągu dnia, a na niebie tak jak dziś słońce i chmury na zmianę. Przelotnego deszczu synoptycy nie wykluczają.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Wtorkowe popołudnie właśnie się rozpoczęło, a muzycznie zaczniemy je z Snap, Rhythm is a Dancer, czyli początek lat 90. i to, co królowało w dyskotekach, potem Fleetwood Mac i potem już podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: i nie zająć.
1: Nasze ulubione wspomnienia, na co wydaliśmy pierwsze w życiu zarobione pieniądze, naszą pierwszą wypłatę.
2: Po praktyce robotniczej zarobiłam około 300 zł. Wracałam przez Jarosław, zaglądnęłam do sklepu towarowego i kupiłam mojej matuli suszarkę do włosów. Byłyśmy bardzo szczęśliwe obydwie z tego prezentu.
3: Pierwsze zarobione pieniądze musiałem przeznaczyć na zapłacenie mandatu w autobusie, gdzie jechałem na gapę.
4: Za swoje pierwsze zarobione pieniądze z praktyki pojechałam do Gdańska i kupiłam na hali targowej wymarzoną spódnicę jeansową. Ale tyle było mojej radości, bo jak wróciłam do szkoły, inne czasy były jak teraz. To profesor powiedział, że nie wolno w takiej spódnicy chodzić do szkoły, ponieważ nie wszystkich na to stać. No i tak nie bardzo mogłam się w klasie nią pochwalić.
1: Aż się serce uśmiecha. Przepiękne są te wspomnienia. No i oczywiście najczęściej sięgają właśnie do naszych ulubionych muzycznie lat 80. i 90. No ale Jacek przebija tutaj wszystko, jeśli chodzi o absolutnie kultowe wspomnienie. Po pierwsze super film, który wielu z nas pamięta. No a po drugie, co sobie kupił za pierwszą wypłatę, posłuchajcie.
5: Witam, a ja swoje pierwsze pieniądze, które zarobiłem za statystowanie do filmu Na kłopoty bednarski, wydałem na radziecki aparat fotograficzny Zenit 12XP. Byłem przeszczęśliwy.
1: Bardzo serdecznie, Jacku, pozdrawiam. Dziękuję Wam za wszystkie telefony. Dla Ciebie, Jacku, na pamiątkę tego dnia nasza torba na zakupy, lniana, z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Pozdrawiam wszystkich, jutro znowu sobie porozmawiamy, a już za kilkanaście minut dzisiejsze nasze spotkanie z Beatą Kozidrak i jej opowieściami o muzyce.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99, a ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka

0: Zbliża się 12.30, więc zapraszam na kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak, jej wspomnieniami i opowieściami o wszystkim, co istotne, wzruszające, piękne i związane z jej największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje. Rozmawia Piotr Jaworski.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak, autorka tekstów wszystkich swoich piosenek, tutaj musimy przypomnieć, jest z nami w Radiu Złote Przeboje, jak zawsze o tej porze się spotykamy.
3: Witam.
2: Cały maj należy do ciebie. I teraz będzie jeden, jedyny wyjątek w całej karierze. Zdecydowałaś się na zaśpiewanie jednego nie swojego tekstu. Czyli to był tekst?
3: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłem w siódmym niebie. Prosto.
2: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
3: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Ja nie wierzyłam. Mówię, Krzesimir, naprawdę?
2: To śpiewa... w Afryce nagrywa.
3: Tak, tak.
2: Tego nie wiedziałam.
3: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, jakbym tam była.
2: Jakbyś tam była.
3: Tak.
2: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałaś?
3: Tak, byłam.
2: W pustyni, w puszczy bywałaś.
3: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura, obok ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
2: Piękne.
3: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy, muzyka jest poza wszystkim.
2: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
3: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Sprawdź no sam, czy kida odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Za 9 minut będzie godzina 13, a przed nami genialny baryton, świetny słuch, a przede wszystkim pasja do klasycznych rozrywkowych gatunków, do muzyki soul, do muzyki jazz, ale także do wyśpiewywania muzyki w stylu pop, bo tam się również sprawdzała barwa Andrzeja Zauch. No i mimo współpracy z jednej strony z jazzmenami, a potem z rockowymi składami, na przykład z Kasą Chorych, to właśnie w stylu pop odniósł największy sukces. I to z piosenką Byłaś serca biciem. Radio Złote Przeboje, Andrzej Zaucha.

Andrzej Zeucha tuż przed godziną 13 w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.

0: do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje. Na Mazurach przewrócił się rower wodny z grupą maturzystów. Sąd zajmie się aresztem dla zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka. Strażacy pomogli 25 milionom pszczół w zepsutej ciężarówce w USA. Dorota Werdecka, dzień dobry. Wypadek na jeziorze Juksty na Mazurach. Wywrócił się na nim rower wodny. Służby szukają 18-latka, który wpadł do wody. Razem z nim było 3 innych nastolatków. Dwaj sami dopłynęli do brzegu, jednego z wody wydobyli strażacy. Cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy Mazowsza, którzy wypoczywają na Mazurach. Sąd w Kętrzynie w warmińsko-mazurskim zajmie się wnioskami o areszt dla zatrzymanych po śmierci 13-latka. To 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jednemu z zatrzymanych prokuratorów prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, a pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. Wszyscy usłyszeli też zarzut nieudzielenia pomocy chłopcu i pozostawienia go w sytuacji, gdy jego życie było w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Policja dostała zawiadomienie o awanturze, po której znalazła 13-latka w ciężkim stanie na bagnach przy jeziorze. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Po 20 latach od likwidacji do Łodzi ma wrócić Wojskowa Akademia Medyczna. Ustawa przywracająca tę uczelnię czeka na głosowanie w Senacie. Jak mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Gajewski z Nowej Lewicy, dziś w Polsce na studia wojskowo-lekarskie przyjmowanych jest 200 osób rocznie, a dzięki przywróceniu uczelni miejsc będzie więcej.
11: Poprzez stworzenie Wojskowej Akademii Medycznej liczba osób, które będą kształcone, zwiększy się do 350, dzięki czemu będziemy mieli szerszą kadrę przyszłych odchorążych oficerów, którzy będą mogli na rzecz wojska pracować.
16: Uczelnia miałaby zacząć przyjmować studentów od przyszłego roku. Straż pożarna w stanie Utah w USA ocaliła 25 milionów pszczół przewożonych ciężarówką. Pojazd zepsuł się na drodze w czasie upałów i podczas gdy mechanicy pracowali przy ciężarówce, żeby ją naprawić, strażacy ostrożnie spryskiwali przyczepę wodą, używając węża, żeby zapewnić pszczołom chłód, spokój i bezpieczeństwo. Ciężarówka przewoziła pszczoły w 480 pojemnikach. Suzy, takie imię wybrano dla młodej alpaki, która urodziła się w warszawskim zoo 3 tygodnie temu. W internetowym plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy osób. A młoda alpaka hasa już po wybiegu i można ją spotkać na żywo w zoo. Cały czas trzyma się blisko mamy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Pogoda.
18: W okolicach Elbląga dzisiaj możliwe burze, deszcz tam i na zachodzie Polski, a poza tym wszędzie możliwe przejaśnienia. Temperatura wyrównana w miarę, bo od 17 stopni w Suwałkach przez 19 stopni w Warszawie do maksymalnie 21 w Legnicy.
17: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: Dzień dobry, czy wszyscy są już gotowi na kolejną godzinę popołudnia, czy niektórzy jeszcze są w tej poprzedniej, bo czasami tak jest, jak się bardzo śpieszymy. No to przypominam, 2 minuty po godzinie 13. Radio Złote Przeboje gra cały czas dla Was specjalnie. Zaczniemy tę godzinę z J.Lo, Jennifer Lopez. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Codziennie od poniedziałku do piątku mamy dla Was konkurs, zabawę, w której to do wygrania są z limitowanej edycji śliczne białe radia z logo Radia Złote Przeboje, a do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z jej własnoręcznym autografem, które składała tutaj w studiu Radia Złote Przeboje dla Was. Mamy trzy podpowiedzi. Jedną z podpowiedzi zawsze ma Beata Kozidrak. No i są to rzeczy związane z jej albo największymi przebojami, albo w ogóle z jej życiem scenicznym, z muzyką, albo po prostu z latami 80. i 90. Dzisiaj, już niedługo, pierwsza podpowiedź, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: 103,6 FM.
2: And you can dance. For inspiration.

to the Groove. To piosenka Madonny nagrana w 1985 roku, no i oczywiście wykorzystana w filmie Rozpaczliwie poszukując Susan. W tworzeniu jej pomagał artystce ówczesny partner Steven Bray. I co ciekawe, ten utwór pierwotnie powstał z myślą o przyjacielu Madonny, Marku Kamisie. Ale ona postanowiła ostatecznie sama go wykonać i potem przyznała, że jedną z jej inspiracji do stworzenia tego przeboju Into the Groove był parkiet. Taneczny parkiet. Jak powszechnie wiadomo, Madonna na początku kariery próbowała sił jako tancerka, no i wybrała, co prawda, drogę muzyczną, ale zamiłowanie do tańca postanowiła wykorzystać w swojej nowej profesji. No i jak wiadomo, tańczyła i tańczy świetnie. Radio Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus.

0: Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

0: Już najwyższy czas, żebyśmy zdradzili Wam pierwszą podpowiedź w naszych zagadkach, które mamy codziennie dla Was. Otóż pytamy dzisiaj o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, a czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie ten zestaw zobaczyć na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do 17. O 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę. To co, jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Dzisiaj podpowiada jako pierwsza sama Beata Kozidrak.
1: Przedmiot, którego nazwę dziś odgadujecie, mógł sprawić, że muzyka zawsze była bliska. Na tym sprzęcie można posłuchać na przykład pierwszego albumu grupy Baim.
0: Dodajcie do odpowiedzi też to, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. A numer telefonu poda już Tomek Brel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. No numer telefonu to mogę podać nawet obudzony w środku nocy. 22 44 30. To numer do Radia Złote Przeboje. No to zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszam.

0: No i właśnie dzięki takim kawałkom czas w pracy płynie zdecydowanie szybciej. To już prawie 14. 19 maja w kalendarzu, za chwilę sprawdzone wiadomości. Na pewno też zerkniemy do prognoz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
9: Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Już prawie 14 przed nami wtorkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W kalendarzu 19 maja czas na sprawdzone wiadomości, a w naszym studiu ponownie Dorota Wardycka.
12: Polska policja pomogła Polce porwanej w Niemczech. Jutro ceny paliw pójdą w górę. Unia Europejska przyznała ordery zasługi. Wśród laureatów jest dwójka Polaków. Na początek błyskawiczna akcja policji ze Stargardu. Funkcjonariusze pomogli uwolnić porwaną i uwięzioną kobietę. Polka przebywająca w Niemczech została wciągnięta do samochodu, pobita i zamknięta w mieszkaniu, mówi Ewa Majcińska z komendy w Stargardzie.
13: Dzięki szybkiej wymianie informacji oraz natychmiastowo podjętym działaniom kobiecie została udzielona pomoc i obecnie nie zagraża jej już niebezpieczeństwo.
12: Policję zawiadomiła znajoma porwanej kobiety. Sprawcą był Polak, poszukiwany przez polskie i niemieckie służby. Jutro będzie drożej, ceny maksymalne paliw pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. Będziemy intensywnie zabiegać o wydanie Polsce. Zbigniewa Ziobry przekonuje wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Polityk w ten sposób zapowiedział działania MSZ-u, jeśli za Ziobrą zostanie wydany wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Maciej Kluczka.
14: Wniosek, jak informuje minister sprawiedliwości, jest już gotowy, ale jeszcze nie został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Wtedy, oprócz batalii przed amerykańskimi sądami, uruchomić trzeba będzie też kanały dyplomatyczne, bo ostatecznie o ekstradycji decydują politycy, mówił wiceminister Ignacy Niemczycki.
15: Wszyscy będziemy o to zabiegać. No, zarzuty, które są stawiane, są zarzuty czysto kryminalne.
12: A według agencji Reutera, amerykański wiceszef dyplomacji polecił wydanie Ziobrze wizy.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Prawie 23 tysiące w Warszawie, ponad 10 tysięcy w Krakowie i prawie 10 tysięcy we Wrocławiu. Do tylu zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji, doszło w zeszłym roku w tych miastach. To najwięcej w Polsce, ale gdy zestawi się liczbę takich zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderzy są inni.
16: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców. Dalej Rzeszów i Opole po 179 oraz Olsztyn 171.
12: Wylicza Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi.
17: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego.
12: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są też była niemiecka kanclerz Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia w wielu miejscach rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Poza tym przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem i początkowo śniegu. Temperatura od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, przez 18 w centrum do 23 na Podlasiu. No proszę bardzo, zaraz zrobi nam się czerwiec, a tu w prognozach dalej pojawia się od czasu do czasu śnieg, ale pogoda się poprawia. Tej myśli się trzymajmy. Wtorkowe popołudnie przed nami w Radiu Złote Przeboje, na pewno już za niedługo pojawi się kolejna podpowiedź. Podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i radio z naszym logo. Muzyczne plany też dopisują za chwilę George Michael, teraz kombi.

0: George Michael, a wcześniej zespół, który jest prawdziwym fenomenem kombi. 50 lat na scenie, kiedy to minęło, prawda? A propos, to rozmawiałem jakiś czas temu z Grzegorzem Skawińskim i zapytałem o to, jak wygląda to wszystko od kuchni. Czy zdarza im się kłócić z Waldemarem Tkaczykiem, czy też nie? Posłuchajcie, co Grzegorz Skawiński powiedział.
1: Absolutnie. Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać.
0: No i tak to wygląda od kuchni. Dla fanów zespołu Kombi bardzo dobre wiadomości. Dzisiaj wieczorem po 18 w programie Cała Muzyka na pewno będą bilety na ich koncert. Póki co wtorkowe popołudnie. Teraz Natasza Bedingfield.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

każdej muzycznej potrawie najważniejsza jest równowaga, odrobina pieprzu, odrobina soli, no i tak powstał zespół Salt and Pepper. Zespół, który w zeszłym roku, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, został wprowadzony do rock'n'rollowego salonu sławy, czyli Rock'n'Roll Hall of Fame. Wtorkowe popołudnie przed nami, z dobrych wiadomości, no to już za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź, w naszym konkursie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia jest, przypominam, zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i radio z naszym logo. Finał zabawy w okolicach 17:30. Wtedy na pewno do kogoś zadzwonię z prezentami.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jak klan bez Ryśka, jak klient bez krawata, jak kawa bez kofeiny.
3: Jutro zastanowimy się, do czego porównać Barcelonę bez Lewandowskiego.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za

0: dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Reklama.

0: Zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Przeglądam, co ciekawego słychać w temacie waszych odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak. No bo w końcu pierwsza podpowiedź już się pojawiła. Jak na razie idzie, no, średnio.
1: Dzień dobry, tu Antoni. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie będzie gramofon.
2: Witam. Urządzenie, o które chodzi, to gramofon, który odtwarza płyty winylowe.
3: Nie tym razem. Rozwiązanie jest inne.
0: Przy okazji przypominam o bardzo ważnej rzeczy. Odpowiadając na pytanie o tajemniczy przedmiot, którego szukamy, dodajcie też koniecznie, za co kochacie Radio Złote Przeboje. No i tu liczy się pomysłowość i dobry humor. No dobrze, mam dla was w takim razie kolejną podpowiedź. Uwaga, uwaga. Dzisiejsza zagadka to symbol prywatnego świata w przestrzeni publicznej. Ależ tajemniczo się zrobiło. Jakiego przedmiotu możemy szukać dzisiaj? 22 4 4 3 0. Zapraszam, finał zabawy jeszcze dzisiaj przed 17:30.

0: No, powiem szczerze, już nie pamiętam, kiedy Szade ostatnio grała w naszym kraju. To był chyba 2011 rok. Dobrze, wracamy do 2026. W naszym studiu ponownie Dorota Wardecka z najbardziej aktualnymi wiadomościami.
1: Mamy ważną informację na jutro. Rolnicy przyjadą protestować do Warszawy. W którym miejscu i o której godzinie można się spodziewać utrudnień w stolicy? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: W kalendarzu 19 maja, wtorek, właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wartecka.
10: Jutro manifestacja rolników w centrum Warszawy. To ostatni dzwonek dla przedsiębiorców na rozliczenie składki zdrowotnej. Trwają przygotowania do targów książki w Warszawie. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, którym zajmie się zbierający się jutro Senat.
11: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
12: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
11: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań, dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
10: A to był nasz reporter Maciej Kluczka. Manifestacja rolników rozpocznie się jutro o 12 na Placu Zamkowym w Warszawie. Przed Sejm ma dotrzeć około 15. W Krakowie jest dziś z wizytą premier Węgier. Peter Modzior zwiedza Wawel. Z Krakowa przyjedzie do Warszawy, gdzie spotka się z premierem oraz prezydentem.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Niech sprawa ważna dla przedsiębiorców. Tylko do jutra mają czas na rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok ci, którzy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu i byli opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
14: Przedsiębiorcy rozliczają składkę zdrowotną w dokumencie za kwiecień 2026 roku. W deklaracji ZUS DRA, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo, lub w raporcie ZUS RCA, jeżeli opłacają składki za pracowników lub zleceniobiorców.
10: Mówi Krzysztof Cieszyński z ZUS-u. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wystawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Orl.
15: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
10: To polscy pisarze, z którymi będzie można się spotkać, a targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na Mundial, a to spore zaskoczenie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
16: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Skład Brazylijczyków na Mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół.
10: A Brazylia na Mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
17: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
10: W kinie Orzeł w Ustrzykach Dolnych w ten weekend wyświetlany będzie Michael. To biograficzna opowieść o człowieku, który zrewolucjonizował muzykę i taniec. Zobaczycie drogę Jacksona od dziecięcej gwiazdy w Jackson 5 po status światowej ikony. Pozycje obowiązkowe bez względu na to, co macie na swoich playlistach. A jeśli od oglądania tańca wolicie sami ruszyć na parkiet, kierunek Baligród w Gminnym Ośrodku Kultury w sobotę ruszają warsztaty Latin Choreo i Latin Power. Idealna okazja, by zadbać o kondycję, pewność siebie i spalić kalorie w gorących rytmach. Na koniec ważny komunikat dla wędrowców. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega: na szlaku z Wołosatego w stronę Tarnicy trwa usuwanie niebezpiecznych drzew. Szlak pozostaje otwarty, ale koniecznie zachowajcie tam szczególną ostrożność.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
9: Dzisiaj w wielu miejscach rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Poza tym przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie również burze. W szczytowych partiach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 stopni na wybrzeżu i na Podhalu, przez 18 w centrum, do 23 na Podlasiu. No i powiem szczerze, czytając taką prognozę pogody, mam dość mieszane uczucia, no bo tak, z jednej strony mamy koniec maja, a z drugiej strony to gdzieniegdzie jeszcze pojawia się słowo śnieg w prognozach. Muzycznie na pewno udamy się dzisiaj po południu w nieco cieplejsze rejony. W Radiu Złote Przeboje same gorące hity lat 80. i 90. Teraz Bon Jovi.

Ależ ja tak od dawna nie słyszałem. Classics nowo w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę bardzo imprezowo nam się zrobi Rapture, czyli piosenka, która przed laty pojawiała się pewnie na każdej imprezie obowiązkowo. No a dzisiaj przypominam jeszcze przed nami spotkanie z Marzeną Rogalską. Na pewno też powspominamy sobie ostatni weekend z gośćmi. Cały czas też przypominam, szukamy w naszej zabawie z Beatą Kozidrak pewnego tajemniczego przedmiotu. Dwie podpowiedzi już się pojawiły, trzecia jeszcze przed nami, a w okolicach 17:30 na pewno do kogoś zadzwonię z bardzo dobrymi wiadomościami, czyli prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. Sam bym takie chciał mieć, powiem szczerze. 22 44 30, odpowiadając na pytanie o tajemniczy przedmiot, którego szukamy. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, no o pytaniu, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Tu liczy się kreatywność, no i dobry humor oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
1: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
12: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
12: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: wygląda. Nieczęsto się chyba zdarza, żeby w jednym zespole występowało trzech braci, zespół Bee Gees, chociaż nam udało się pobić ten rekord czterech braci, liczy sobie zespół Pektus w końcu. No dobrze, w naszym studiu ponownie Marzena Rogalska. Ja ponownie powiem, że tęskniłem. Czy ty tęskniłaś? Dzień dobry.
1: Ale oczywiście, że tak. To słuchaj, to jest tak, jakby mi zabrano ulubioną kawę, jakby mi zabrano rytuał. No przecież ja to muszę wpaść z wizytą gospodarską o 15:30 z kawałkiem i zobaczyć, co wy tam wyprawiacie, wiesz? Co wy tam brelu wyprawiacie? No co wy wyprawiacie?
0: Powinnaś wpaść z kawałkiem tortu na przykład.
1: Tak, ale czy ty obchodzisz dzisiaj jakieś imieniny albo jakieś urodziny?
0: Nie, ale torcik zawsze przygarnę.
1: A, okej. Okay. Czyli słodki finisz, chociaż ty jeszcze nie finiszujesz. Słodki finisz naszego spotkania. Przyszło mi teraz, Tomek, coś do głowy.
0: No.
1: Muszę to powiedzieć. To jest dla mnie taka kolosalna zmiana, bo Jurek to rzadko w słodkie wchodzi. A ty, proszę bardzo, ja to sobie zapamiętam. Jutro pojawiam się z jakąś pychotą specjalnie dla ciebie.
0: Trzymam kciuki. Przypomnijmy może, co działo się w weekend, bo działo się dużo dobrego.
1: W weekend działo się dużo dobrego, jeśli masz na myśli moje spotkanie z Natalią de Barbaro. Wiesz, co jest fundamentem naszego istnienia, a w ogóle świata? Miłość. I tylko miłość. I Natalia napisała książkę Przejścia którędy do miłości. Ja próbowałam zapytać, proszę pani, czy tam prosto, czy w prawo trzeba zakręt? A Natalia, no zresztą co ona powiedziała, to, no to ja zapraszam na YouTube Radia Złote Przeboje. I ciebie też, Tomeczku, zapraszam.
0: A ja już byłem. Widzimy się jutro, jak rozumiem.
1: Oczywiście. I nie zapomnę przyjść z czymś słodkim specjalnie dla ciebie. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Pa, pa.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój

0: Autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Budka suflera i takie tango w Radiu Złote Przeboje. To jeszcze z okresu, kiedy w budce suflera grał, a właściwie śpiewał Krzysztof Cugowski. Skoro o budce mowa, to być może niektórzy pamiętają ich największy koncert, kiedy na jednej scenie grali tuż przed Skorpionsami. I co ciekawe, Rudolf Schenker, z którym kiedyś na ten temat rozmawiałem, twierdził, że było 800 tysięcy ludzi, a budka suflera twierdzi, że na ich koncercie, który odbywał się przed Skorpionsami, było 1 000 000 osób. No i słuchajcie, żeby nie popaść w rozważania pod tytułem ta Karyba, no to rozwiązanie tej zagadki może się okazać prostsze niż myślimy. Po prostu po koncercie budki część ludzi poszła do domu.

0: Pięknie, Samantha Fox. Zawsze, kiedy ją słyszę, przypomina mi się afera, o której czytaliśmy kilka lat temu, jak to Samantha Fox postanowiła narozrabiać na pokładzie samolotu tuż przed startem. No i start nie doszedł do skutku. My nie rozrabiamy, dlatego wiadomości wystartują punktualnie. Dorota Wardecka, z tak jakimi jest wiadomościami?
1: No, mamy takie wiadomości, że kilka pokoleń fanów prawdopodobnie spotka się dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no a wokół stadionu czy w okolicach stadionu mogą się spotkać kierowcy w korkach, bo będą w związku z tym utrudnienia w ruchu. Metallica wystąpi dzisiaj w Chorzowie i o tym między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę!
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. W kalendarzu 19 maja właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje. Wtorkowe popołudnie przed nami, czas na sprawdzone wiadomości.
16: Od Krakowa zaczął wizytę w Polsce węgierski premier. Metallica wystąpi wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Korzystanie ze sztucznej inteligencji przy szukaniu pracy to już prawie norma. Trwa wizyta Petera Modziora na Wawelu. Szef węgierskiego rządu na początek swojej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
17: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
16: Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To będzie wielkie wydarzenie organizacyjne dla miasta i spotkanie kilku pokoleń fanów zespołu, z którymi rozmawiał Grzegorz Kozioł.
18: Pierwszy raz na Metallice?
19: Nie, ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają. Spodziewam się, że dla chłopaków to będzie największe przeżycie jak dotąd życia, to na pewno.
20: Ja tutaj jestem z moim mężem, który jest fanem, i ja jestem po to, żeby sprawić mu przyjemność.
16: A koncert może obejrzeć nawet 70 tysięcy osób. Kierowcy, uważajcie na zmiany w ruchu w rejonie stadionu.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Użycie sztucznej inteligencji w czasie poszukiwania pracy zdarza się często. Prawie połowa kandydatów jej użyła, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
21: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przy pięciem im łatki oszusta.
16: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV albo przygotowania się do rozmowy. Oryginalne smaki kaszu, brzuław i kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców przez certyfikowanie ich produktów.
22: To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
16: Mówi marszałek Mieczysław Struka. Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
0: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dziś w senockim kinie Chronologia wody to poruszająca adaptacja bestsellera Lidii Juknawicz o traumie, którą sztuka i literatura przekuwają w wolność. Historia o odzyskiwaniu własnego głosu w świecie rozdartym przemocą. Z kolei w Lesku jutro ruszamy do wspólnego działania. Czysty San to nasza wspólna sprawa, dlatego o 11.15 startujemy spod Urzędu Miasta, by posprzątać brzegi rzeki. Rękawice i worki czekają na miejscu, weźcie tylko wygodne buty i długie spodnie. Na finał wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek nad wodą. Każda para rąk się liczy. A po akcji Czas na wyciszenie w zabytkowych wnętrzach leskiej synagogi czekają na Was bieszczadzkie zadumania. To prace ponad 80 artystów i rękodzielników. Od rzeźby po unikatową biżuterię. Galeria jest otwarta codziennie do 17.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
15: W nocy będzie dość pogodnie, chociaż na zachodzie i północy czekają nas przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Środa będzie dość pogodna. Po południu jednak przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. No i proszę bardzo, ponownie w okolicach Tarnowa najcieplej. Pozdrawiam w takim razie gorąco. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilka minut kolejna podpowiedź. Podpowiedź w naszym konkursie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia jest, przypominam, zdjęcie z jej autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne, sam bym takie chciał mieć. Za chwilę, mam nadzieję, wszystko się wyjaśni, a w okolicach 17.30 będę dzwonił z prezentami.

0: Jedyny i niepowtarzalny Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. No dobrze, a teraz już sprawdzamy, co ciekawego słychać na naszej automatycznej sekretarce, jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak.
1: Dzień dobry, witam. Moim zdaniem tym tajemniczym instrumentem Beaty Kozidrak to gitara.
2: Dzień dobry. Uważam, że symbol dodatnego świata w przestrzeni publicznej to słuchawki.
3: Niestety, to nie jest nasze rozwiązanie. Słuchaj kolejnych podpowiedzi.
0: No dobrze, w takim razie teraz pora na ostatnią podpowiedź, która brzmi tak. Chodzi o niewielki, przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych. Dzięki temu urządzeniu mogliśmy posłuchać dowolnej muzyki w każdym miejscu. Tylko jak on się nazywał, prawda? Zapraszam, 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce i nie zapomnijcie też dodać bardzo ważnej rzeczy. Odpowiedzi na pytanie, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17.30, wtedy to zadzwonię do kogoś z bardzo dobrymi wiadomościami. No i przede wszystkim z prezentami. Podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. 22 4 4 3 0. Nasza automatyczna sekretarka czeka.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Jana King w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora na nasz stały cykl.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wczoraj próbowaliśmy zaoszczędzić odrobinę w czasie wakacyjnych wyjazdów. No i wszystko pięknie, ale pewnie każdy rodzic ze mną się zgodzi, że zachcianki naszych milusińskich, no, stanowią znaczną część naszych budżetów wakacyjnych. Jak się okazuje, wakacje z dziećmi wcale nie muszą oznaczać finansowej katastrofy, bo jest kilka prostych sposobów, żeby wydać mniej i nadal dobrze odpocząć. Przede wszystkim warto wybierać miejsca z aneksem kuchennym. Nawet częściowe gotowanie na miejscu potrafi mocno obniżyć koszty. Kolejna sprawa to darmowe atrakcje, plaże, parki czy też ścieżki rowerowe. Dobrze też wcześniej sprawdzić rodzinne zniżki i pakiety, bo dzieci często podróżują taniej albo nocują gratis. I jeszcze jedna rada, zamiast kupować spontanicznie pamiątki i przekąski w turystycznych miejscach, warto zabrać część rzeczy z domu. Portfel naprawdę to odczuje.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: 0%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Przelotny deszcz z burzami możliwy dziś jeszcze na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem i lokalnie też gradem. Uwaga na krajowej 62 na odcinku Radziejów Brześć Kujawski. Tutaj wystrzeliła opona w ciężarówce. Obowiązuje tu ruch wahadłowy.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Zespół Fan Factory. Fani pewnie wiedzą, fani pewnie zauważyli, że upodobali sobie Polskę, no bo w końcu zdjęcia do teledysków kręcili między innymi w Zatorze, czy też w Olsztynie. No i kiedy rozmawialiśmy na ten temat, okazało się, że nie tylko w polskich krajobrazach są zakochani, ale również w Polkach. Panowie byli pod wielkim wrażeniem, jakimi szczęściarzami są polscy faceci, że pozwolę sobie na taki zawoalowany komplement. No dobrze, Spandau Ballet teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości o 17. Po 17 przypominam finał naszej zabawy z Beatą Kozidrak.

Absolutnie pięknie. Spandau Ballet w radiu Złote Przyboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, co też ciekawego szykuje pogoda na noc i na dzień jutrzejszy. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 17.00.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 17 już prawie, za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać, jeżeli chodzi o pogodę. No a teraz czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
3: Jest areszty dla mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez myśliwiec NATO. Polskie truskawki wkrótce wejdą na rynek. Sąd rejonowy w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskim aresztował na 3 miesiące 4 mężczyzn zatrzymanych w śledztwie po śmierci 13-letniego Mikołaja. Jednemu z nich prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, a pozostałym pomocnictwo w tym przestępstwie. Mężczyźni mają od 30 do 43 lat. Wszystkim czterem zarzucono również nieudzielenie pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia 13-latkowi, a także usiłowanie pobicia innego małoletniego. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Marklickim w gminie Barciany. W szkole, do której chodził chłopiec, obowiązuje żałoba. Uczniowie gminnych szkół mają wsparcie psychologiczne.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Dron naruszył estońską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowiec został unieszkodliwiony na południu kraju. Spadł na tereny bagienne. Prawdopodobnie był to dron ukraiński. Został strącony pierwszą wystrzeloną rakietą. Prowadząca śledztwo w tej sprawie Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego szuka wraku maszyny. Polskie truskawki wkrótce opanują rynek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym pod Warszawą owoców przybywa, choć wciąż są drogie, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Przyrost podaży został skutecznie ograniczony przez ostatnie chłody i deszcze i niesłoneczną pogodę, ale prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
5: A no właśnie ceny, to po ile truskawki u Państwa teraz?
4: Krajowe truskawki kosztują około 20-25 zł za kilogram, w zależności od podaży.
3: To oczywiście ceny hurtowe, na bazarkach jest drożej, ale ceny będą spadać z dnia na dzień. Tanieją warzywa, młoda kapusta, młode ziemniaki i ogórki, rzodkiewki oraz pomidory malinowe. Osoby prawomocnie skazane powinny stracić możliwość zasiadania w radach dzielnic, radach osiedli i pełnienia funkcji sołtysów. W tle jest krakowskie referendum i przypadek powierającego je radnego dzielnicowego z wyrokiem. Projekt zmian w tej sprawie przygotował poseł krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec.
6: Drugi przepis dotyczy również osób, które aktualnie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu i zasiadają w takich jednostkach pomocniczych. One po wejściu w życie ustawy utracą mandat.
3: Projekt trafił już do marszałka Sejmu. Prace parlamentarne mogą ruszyć jesienią, a nowe przepisy wejść w życie pod koniec roku. Średnio 31 lat ma dziś kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Polki są wciąż jednymi z najmłodszych matek w Europie, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przybywa też dzieci urodzonych poza małżeństwem. W roku 80 stanowiły one niecałe 5%, dziś to blisko 1/3.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Pogoda.
2: Środa będzie dość pogodna, po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum burze. Od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. I tak będzie jutro w nocy dość pogodnie, chociaż na zachodzie i północy czekają nas przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe jeszcze burze. A na termometrach w nocy od 7 do 11 stopni.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: 3 minuty po godzinie 17, wtorkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tomek Brel, witajcie, gorąco Was zapraszam ponownie. To już za kilkanaście minut finał naszej zabawy z Betą Kozidrak, finał poszukiwań pewnego tajemniczego przedmiotu. No a teraz artystka, która żegnając się ze sceną powiedziała, cytuję: jest tyle młodych, utalentowanych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. Dani Klein i Vaya con Dios. Skromnie i z klasą.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Jej profil na Instagramie obserwuje 1400 osób. No, nie są to liczby, którymi można by się chwalić. Nie żebym ja się chwalił, ale zapraszam na nasz radiowy Instagram, tam same wspaniałości. Na naszym Instagramie możecie zobaczyć choćby, jak wygląda radio z logo z Złotych Przebojów. Radio, które jest do zdobycia codziennie w konkursie z Beatą Kozidrak. A właśnie, a propos, za kilkanaście minut finał.

0: Absolutnie pięknie, Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora już na finał zmagań, jeżeli chodzi o wasze poszukiwania pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym wspominała Beata Kozidrak. Na naszej automatycznej sekretarce, moi drodzy, znalazłem taką oto piękną poezję. Posłuchajcie uważnie.
1: Radio Złote Przeboje to radość sama w sobie, daje szczęście każdej słuchającej go osobie. Muzyką mi on imponuje i na wszelkie pochwały zasługuje.
0: No i co? Wszystko się zgadza. Tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem do autorki owej poezji zadzwonić. Izabela, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
0: Słuchaj, długo układałaś?
2: Nie, szybko. Jadąc samochodem usłyszałam o konkursie, zatrzymałam się i wymyśliłam tekst. Szybciutko.
0: Słuchaj, Radio Złote Przeboje owszem poprawia humor, ale poezja poprawia w dwójnasób, że się tak wyrażę. Słuchaj, muszę cię zapytać, żeby wszelkim formalnościom stało się zadość. Co to za tajemniczy przedmiot, którego poszukiwaliśmy?
2: To jest Walkman, bardzo popularny.
0: Absolutnie się zgadza. Powiedz mi, Izo droga, czy ty jako mała dziewczynka albo nastolatka miałaś takiego Walkmana?
2: Miałam to, tak. To było kiedyś marzenie wszystkich nastolatek i miałam takie coś na kasety.
0: Miałem i powiem szczerze, spacery ze słuchawkami na uszach to było coś, co
2: było
0: absolutnie
2: coś
0: wspaniałego. Iza, dobra wiadomość jest taka, że posyłam w tym momencie radio z logo Złotych Przybojów i uwaga, podpisane też zdjęcie Beaty Kozidrak. O. Wędruję
2: bardzo
0: w twoje
2: ręce. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam panią Beatę.
0: To ja również pozdrawiam. Słuchaj, miłego wieczoru życzę.
2: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam.
0: A kolejna odsłona naszego konkursu oczywiście już jutro. Warto słuchać Radia Złote Przeboje uważnie przez cały dzień.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Płacisz Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to...

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: Burze z silnym wiatrem i ulewami oraz lokalnie gradem możliwe jeszcze dziś na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Tutaj obowiązują alerty przed burzami. Awaria ciężarówki na A4 może jeszcze utrudniać jazdę w stronę Wrocławia. Uwaga, w okolicach węzła Krzyżowa. A w Chorzowie dziś jedźcie ostrożnie. W rejonie Stadionu Śląskiego obowiązują zmiany w ruchu w związku z koncertem Metaliki.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem przed chwilą, kiedy panowie z zespołu Pet Shop Boys na początku lat 80. wpadli na siebie przypadkowo w pewnym sklepie. To zespół Kombi, o którym sporo wam dzisiaj będzie opowiadał Wojtek Babiarczyk, obchodził 5-lecie. No właśnie, Wojciechu drogi, bo ty z prezentami przychodzisz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Tomku. Z prezentami przychodzę wieczorową porą dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Czekają na was dziś m.in. podwójne zaproszenia na niezwykłe muzyczne wydarzenie, które odbędzie się 29 maja na jednej scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten muzyczny duet świętować będzie 50 lat na scenie. No i ktoś z was przed 19 jeszcze otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenia. Więcej szczegółów o tym wszystkim możecie przeczytać już teraz na Złote Przeboje. Gwiazd muzyki także nie zabraknie. Spotkamy się m.in. z Natalią Kukulską.

0: jedna z najsłodszych piosenek Urszuli. Malinowy Król w radiu Złote Przeboje. Takich genialnych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno po 18.00 nie zabraknie. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: mama.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
10: masz. Reklama. 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wspólnie wieczór ze Złotymi Przebojami. Na dobry początek mamy dla Was ważne informacje sportowe.
11: Sport 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie pożegna się z angielskim klubem wraz z końcem sezonu, ogłosiły media z Wysp. Jego następcą ma zostać Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracował dekadę, wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogoda. W wieczór i noc bez kropli deszczu, jutro sporo słońca w centrum, na południu i na wschodzie, gdzie indziej chmury, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej jutro w Trójmieście 17 stopni, najcieplej w okolicach Warszawy i Bydgoszczy, tam nawet do 22-23.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: To już minuta po godzinie 18. Zaczynamy przyjemną część tego wtorkowego dnia, czyli wieczór ze Złotymi Przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Będziemy się wspólnie delektować do 22. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek zespół, który zarabiał tak ogromne pieniądze, że w pewnym momencie był drugim najbardziej dochodowym przedsiębiorstwem w Szwecji. Przed Wami ABBA.

Jest jakaś magia w tym kawałku. To Monika Brodka i ten w Radiu Złote Przeboje. Gramy dla was specjalnie te największe numery lat 80. i 90. To już prawie 9 minut po godzinie 18. Szykuje się wielkie muzyczne wydarzenie. 29 maja w Warszawie na Torwarze na jednej scenie pojawią się dwaj dżentelmeni. To będzie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Panowie świętować będą 50 lat na scenie, a ja mam dla was jedno podwójne zaproszenie na to niezwykłe muzyczne wydarzenie. Jak dołączyć do zabawy? No bardzo prosto. Już teraz wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i tam musicie napisać nam w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia. Czekam na wasze sygnały. Piszcie. No a jeszcze przed 19 ktoś ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na koncert Skawiński Tkaczyk do Warszawy na 29 maja. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na austriacką scenę muzyczną lat 80. To będzie Falco.

0: Są takie piosenki, które o każdej porze dnia i nocy wywołują na naszej twarzy uśmiech i myślę sobie, że ten numer do takich należy. Oddawam w radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18, a my uwielbiamy zaskakiwać się pytaniami nasze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja, no i zapytałem ją, co sądzi o sztucznej inteligencji. No i tutaj bez zastanowienia padła taka oto odpowiedź.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No właśnie, a my w Radiu Złote Przeboje gramy tylko i wyłącznie kawałki niestworzone przez sztuczną inteligencję. No choćby taki numer, jak ten. Ta blondynka zakręciła w głowie niejednemu facetowi pod koniec lat 90. No i zakręciła także tym numerem na szczytach list przebojów. I to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Szwedzka gwiazda, która od czasu do czasu daje koncerty w swoim kraju, ale za granicę się jakoś nie wybiera. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Teraz Meja. Sound.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, Boy George, we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Kochani, macie jeszcze czas na to, żeby dołączyć do naszej zabawy, która znajduje się już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a mowa o zaproszeniach na koncert Skawiński Tkaczyk 50 lat na scenie. Wystarczy, że klikniecie już teraz na złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, w jak 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam królowie życia. Czekam na wasze sygnały. No a jeszcze ktoś z was przed 19 otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert, a nagrodzę ten najbardziej kreatywny. A już za moment Queen, zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jak klan bez Ryśka, jak klient bez krawata, jak kawa bez kofeiny.
3: Jutro zastanowimy się, do czego porównać Barcelonę bez Lewandowskiego.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Burze z silnym wiatrem i ulewami, a miejscami z gradem mogą dziś jeszcze utrudniać jazdę w niektórych regionach. W Chorzowie koncert Metaliki i utrudnienia wokół stadionu, a na trasie S19 na Lubelszczyźnie, uwaga, między węzłami Kraśnik Północ, Kraśnik Południe. Osobówka wjechała w bariery i tutaj mogą być jeszcze spore utrudnienia na pasie w stronę Lublina.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Piosenka trochę od nas. Radio Gaga w Radio. Złote przeboje we wtorkowy wieczór. Zespół Queen. Za 23 minuty będzie 19. Nie wiem, czy wiecie, ale Ryszard Rynkowski w młodości uprawiał sport i to naprawdę różne dyscypliny.
1: Trenowałem wiele dyscyplin, aczkolwiek nigdy nie miałem takiego zacięcia, aby ta dyscyplina sportowa czy inna zawładnęła moją duszą. Muzyka w zasadzie wypełniała moją duszę. Natomiast oczywiście w czasie szkoły średniej, szkoły podstawowej, grałem w drużynach szkolnych. Najpierw piłkę ręczną, później w piłkę koszykową. Oczywiście również uprawiałem lekkoatletykę. Miałem nawet przez kilkanaście lat rekord z szkoły ustanowiony w skoku z wyż. A najdłuższą dyscypliną sportową, jaką uprawiałem, to była jazda szybka na łyżwach, ponieważ w Elblągu, w którym się urodziłem, były dwa znakomite kluby, Olimpia i Orzeł, które na przemian z Legią Warszawa i z klubem Zakopanego biły się zawsze o Mistrzostwo Polski. Z tym sportem u mnie to było tak, że ja, kończąc szkołę podstawową, byłem jednym z najniższych w klasie. Ja miałem 1,51 m. I ja w zasadzie, wychodząc ze szkoły podstawowej, miałem lekki kompleks, bo zawsze na zbiórkach się stałem gdzieś tam w końcu w ogonie. A później zacząłem nieprawdopodobnie rosnąć i wydawało mi się, że ten sport to właśnie wzmaga ten przyrost centymetrów. I rzeczywiście tak się składało, że przez 4 czy 5 lat najbliższych rosło mniej więcej 6-7 centymetrów rocznie, co było naprawdę trochę nawet może i niebezpieczne. Największy kłopot to miała moja mama, bo potrafiła szyć i zawsze szyła mi piękny na rozpoczęcie roku szkolnego piękny garnitur, który się później okazywał być za krótki.
0: To po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, przypomnieć wam jeden z tych wielkich przebojów, które Ryszard Rynkowski nagrał pod koniec lat 80. Wypijmy za błędy.

0: way.
1: Ich teledyski w latach 90. były bardzo pikantne. Niektóre stacje telewizyjne puszczały je dopiero po 22. To Army of Lovers w radiu Złote Przeboje. Za kwadrans będzie 19, a wy przez cały dzień i całą dobę możecie dołączyć do naszej zabawy, gdzie do zdobycia podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie. Wystarczy w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. No i takie piękne słowa napisała Ania, która jest już po drugiej stronie. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię bardzo gorąco. Skąd dzwonisz, z jakiego miasta, powiedz nam?
2: Z Kalisza.
1: Z Kalisza. Jak tam w Kaliszu z pogodą? Jak?
2: W Kaliszu z pogodą pięknie, słoneczko, ciepło w końcu.
1: No a gdzie się złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: Jestem synem na zakupach.
1: Och, synem na zakupach. To jak znam życie, to trzeba się trzymać za portfel, co?
2: No, cały czas się trzymam.
1: Dobra, a ile syn ma lat, powiedz mi?
2: Prawie 19.
1: Och, no to jest taki wiek, że to jednak moda gra tu pewnie pierwsze skrzypce, co?
2: No i dlatego z mamą na zakupach.
1: Mamą na zakupy. No jasne, że tak. Dobrze, Aniu, to syn pewnie coś dostanie, Ania też dostanie. Słuchaj, napisałaś bardzo ładnie tutaj w 5 słowach, co sądzisz o Królowych Życia. Napisałaś randewu w słodkim, miłym życiu. Dlaczego akurat te słowa?
2: Zgadza się. Mój mąż bardzo, bardzo lubi zespół Kombi. No i te akurat utwory mi się tak najbardziej skojarzyły właśnie tak ze wspólnym nawet słuchaniem, więc stąd skleiłam te dwie propozycje. No i myślę, że wyszło fajnie.
1: Bardzo fajnie nam się spodobało, mówiłem.

0: że będziemy nagradzać to najbardziej kreatywne i to była super kreatywna wypowiedź, napisanie, no bo skleiłaś tak naprawdę też tytuły dwóch piosenek.
1: Dokładnie.
0: Powiedz mi, masz ochotę się wybrać na koncert z mężem?
1: Oczywiście.
0: 29 maja macie już wolne, zaplanowane?
1: Myślę, że da się coś zrobić w tym kierunku.
0: Dobra, słuchaj,
1: jeżeli,
0: no nie...
1: Jeżeli będzie ten prezent, to...
0: No właśnie, czy będzie ten prezent? No on będzie, bo on już wręczam ci go właśnie teraz, Ania!
1: Super.
0: Gratuluję super, serdecznie. No fantastycznych wrażeń ci życzę tobie i mężowi na tym koncercie. Jeśli będziesz mogła, to daj nam znać, jak tam było na tym koncercie, dobra?
1: Oczywiście.
0: Dobra, to w takim układzie fantastycznych zakupów ci życzę i żeby tam syn nie do końca szczyścił ci konto, co? Chyba, że masz duży debet.
1: Postaram się trzymać to pod kontrolą.
0: Dobra, trzymajcie się ciepło, miłych zakupów wam życzę. Kolejna szansa na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia. Będzie jeszcze szansa w tym tygodniu. No dobrze, aż się zakręciłem po tej rozmowie z Anią o zakupach, bo mój syn to ostatnio też przesadził, szczególnie z kartą kredytową moją. To teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Rocky 3, no i słynny Eye of the Tiger w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy przez całą dobę. Największe kawałki lat 80. i 90.

0: A oni to potrafią stworzyć klimat wieczoru. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje. Do takich nastrojowych numerów powrócimy, obiecuję wam, tuż po sprawdzonych informacjach sportowych, które punktualnie o 19 w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Reklama.
19: Wtorkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
20: Sport 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W kadrze znalazł się jej długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze.
20: Pogoda.
19: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca w centrum, na południu i na wschodzie. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Najchłodniej w Gdańsku 17 stopni, najcieplej w Bydgoszczy i Warszawie, tu nawet do 23. Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego wtorkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie spotkamy się między innymi z Natalią Kukulską. Pojawi się także Kasia Stankiewicz. Z nią wspominać będziemy chyba najpiękniejszy polski utwór lat 90. Jesteście ciekawi, o jakim to kawałku mowa? To bądźcie bardzo blisko radia już teraz na dobry początek. In the Army Now!

0: Muzyka tego zespołu brzmi, jakby powstała przynajmniej w Andaluzji, a to niemiecka formacja Marquez w radiu Złote Przeboje we wtorkowy wieczór, 10 minut po godzinie 19, a my od czasu do czasu pytamy nasze gwiazdy o koncerty zagranicznych gwiazd, które do dziś wspominają. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy pamięta jeszcze taki koncert, który zrobił na niej ogromne wrażenie.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: Wcale się nie dziwię, że zrobił na nich wrażenie, bo powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz w życiu na koncercie zespołu Simply Red byłem, kilka ładnych lat temu. To był, pamiętam, koncert gdzieś chyba w Nicei. No i pamiętam wtedy po tym koncercie, to jeszcze gdzieś przez parę tygodni muzyka grała mi w uszach. A nam gra w uszach za to muzyka Natalii Kukulskiej. To w biegu w radio Złote Przeboje.

0: Gdyby nie mała pomoc zespołu Mother Talking, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Sissy Catch w radiu Złote Przeboje Heartbreak Hotel. To był rok 86, a my teraz przenosimy się o 10 lat do przodu. Widziałam latem 96 roku cała Polska oszalała na punkcie tej piosenki Various Monks i Orła Cieni. Przyznam wam się szczerze, że jak słyszę w 2026 roku ten numer, to gdzieś tam ciary po plecach się pojawiają. Niedawno zapytałem Kasię Stankiewicz, jak ona po tych już wielu ładnych latach odbiera ten numer, śpiewając po raz kolejny go na scenie.
1: Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90, kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: To tyle wspomnień na teraz z rockowym pazurem Crazy i Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Nasze bioderka to tak przyjemnie falują w takt takich cudownych dźwięków wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. Earth, Wind and Fire i słynny September, a od takiej tanecznej muzyki na pewno nie uciekniemy, bo już za moment Los Lobos i słynna La Bamba.

0: chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.

Ileż pozytywnej energii zamkniętej jest w tej jednej piosence Los Lobos i słynna La Bamba w Radiu Złote Przeboje. A ja wieczorami w Radiu Złote Przeboje uwielbiam was zaskakiwać cudownymi polskimi dźwiękami. To teraz płyta, która pojawiła się na polskim rynku 46 lat temu, a mowa o debiutanckiej płycie zespołu Manam. No i na tym krążku jest jedno nagranie, którego mogę słuchać bez końca, a zaczyna się właśnie tak. To Szare Miraże i Manam w Radiu Złote Przeboje.

0: karierę w showbiznesie zaczęła już w wieku 11 lat od programu Talent Show, no, a później ta jej kariera muzyczna się potoczyła, ale te największe i najpiękniejsze kawałki nagrywała w latach 90. To Shanice w radiu Złote Przeboje. Są takie miejsca w Polsce i na świecie, gdzie gwiazdy uwielbiają koncertować. Niedawno zapytałem Janusza Panasewicza, czy zespół Ladypunk ma takie swoje ulubione miejsca, czy to w kraju, czy to może nawet za oceanem.
1: Kiedyś pamiętam, to było trochę związane z fanklubami też, bo na przykład z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo. A generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego... Nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. I to są ewidentnie takie muzyczne kluby. I między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy. Takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 spotkamy się między innymi z zespołem Big Day, no a po 21 Muniek Starszyk i początki wielkiej kariery zespołu Tilaw. Teraz Earth Company.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
11: To już 20 na zegarach. Wtorkowy wieczór. Wypełniają nam gwiazdę muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to już za moment spotkanie z zespołem, który właśnie w latach 90. wylansował swój największy przebój, czyli w dzień gorącego lata. To będzie niezwykłe spotkanie z zespołem Big Day, na które gorąco Was zapraszam. A już teraz na dobry wieczór. Jolka, Jolka, pamiętasz i budka suflera.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pora teraz na moich wieczornych gości w studiu. Zespół Big Day. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No mogę śmiało użyć tego słowa, że to jest rodzinna formacja. Powiedzcie mi, czy wy pracę przynosicie czasami do domu?
2: Robota jest w domu. Wiesz, my się poznaliśmy parę miesięcy przed zespołem. Zamieszkaliśmy razem, także jakby nie było, całe nasze dorosłe życie to jest związane z Big Dayem i z nami, także jest to integralna część. Musielibyśmy przeżyć to wszystko jeszcze raz bez Big Daya, żeby wiedzieć, jakby to można było rozgraniczyć. Bo no, to jest.
1: No tak, no jest, oczywiście, że jest i tak być musi. Ja myślę, że wszystkie tego typu związki, pary, które robią jednocześnie to samo gdzieś tam w życiu zawodowym i są parami w życiu osobistym, no nie da się tego po prostu tak jakby zupełnie od tego odciąć. To zawsze się jakoś przenika. To jest i dobre, i niedobre, bo czasem rzeczywiście można wiele rzeczy po prostu w domu przedyskutować i mieć fajniejszy jakiś taki ogląd na to, co się robi. Ale z drugiej strony czasem brak tego odpoczynku po prostu, takiego, że rzeczywiście wchodzisz do domu, zamykasz drzwi i jesteś w domu. A tu niestety czasem tego po prostu nie ma, no i wszystko zależy też tak naprawdę od tego, jak intensywnie w danym momencie pracujemy. Jeżeli to jest na przykład płyta, no to jest jeszcze gorzej, dlatego że my nagrywamy wszystko w domu. Więc już w ogóle jakby nie można uciec od pracy w domu, więc robi się naprawdę gęsto, no ale to są takie momenty raz na jakiś czas i rzeczywiście wtedy jest natężenie wszelkich możliwych emocji, a poza tym wszystko dobrze.
0: To kto u was gotuje, kto robi zakupy?
1: Razem robimy zakupy.
2: Wszyscy robimy zakupy.
1: Wszyscy gotujemy, wszyscy dwoje robimy wszystko. To znaczy, no tak wiesz, jak to w domu, prawda? Mm. Czyli są
2: Ania
1: zawsze...
2: gotuje bardzo dobrze, czego jest dowodem moja tusza.
1: Coraz mniejsza
2: A
1: jakby.
2: Ja potrafię gotować znacznie mniej potraw. Ograniczoną ilość.
0: Jajecznicę zrobisz.
2: Wodę potrafię zagotować. O, nie, no to... coś tam bym potrafił zrobić. Tak.
0: Słuchajcie, to teraz proponuję zrobić taki przecinek, jeśli chodzi o sprawy prywatne, bo zajmować się będziemy teraz jakże ważnym, waszym wielkim przebojem, a mowa o piosence W dzień gorącego lata. Czy wy macie jakiś taki wielki sentyment do tej piosenki? Bo jak dobrze obliczyłem, to niebawem tej piosence stuknie 30 lat.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle... bardzo złożony temat, dlatego że trzeba by zacząć od początku, czyli że piosenka weszła na naszą czwartą płytę, była tak naprawdę ostatnią nagrywaną przez nas piosenką na tę płytę, dlatego że zabrakło odrobinę materiału. I firma powiedziała nam, żebyśmy jeszcze coś tam dograli, bo tak, troszeczkę
2: moda
1: brakuje.
2: Na długie albumy.
1: Była moda na długie albumy, więc Marcin wygrzebał jakąś taką właśnie piosenczynę z szuflady, która miała z 50 zwrotek i zaśpiewał mi to kiedyś, pamiętam, razem z gitarą,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: I stwierdził, słuchaj, no mam coś takiego, no to jest jakaś taka, mówi, taka pioseneczka.
2: I wiedziałem, że w życiu już nie napiszę takiego tekstu, gdyż powstał on, jak miałem 17 lat, a płytę czwartą nagrywaliśmy
1: 97,
2: lat później,
1: tak.
2: Miałem 27 i mówię, już czegoś takiego nie napiszę, to musi takie zostać.
1: Musi takie zostać, ale mieliśmy pomysł, Marcin miał pomysł na trąbki i to był jakby też taki ważny element tej piosenki, która miała mieć bardzo fajny, bogaty aranż, mimo swojej takiej prostej konstrukcji. A ponieważ nagrywał nas wtedy Tomek Bonarowski, który jednocześnie miał do czynienia z grą na trąbce, zatem była okazja przedstawić mu właśnie taką możliwość, że i on powiedział, oczywiście spróbuję wam to trochę dograć po prostu i nagram rzeczywiście te trąbki. Także to była taka sytuacja z tą piosenką, a ona tak naprawdę, firma nie stawiała na tę piosenkę w ogóle. Chcieli ją wyemitować, wypuścić być może na jesieni. My z Marcinem się uparliśmy, tak, żeby jednak została wypuszczona w czerwcu, jeśli to jest możliwe.
2: Całe szczęście.
1: Na szczęście się to udało. No i rzeczywiście ona wyszła w czerwcu 97 roku. Natomiast tak naprawdę to ona nie miała takiego zasięgu i takiego przytupu właśnie w 97. Ona się tak naprawdę z roku na rok rozkręcała. I ja mam wrażenie, że to za sprawą i dziennikarzy radiowych wspaniałych, ale również dzięki publiczności, która po prostu lubiła tę piosenkę i bardzo ją jakby niosła ze sobą. I to jest jakby...
2: Kiedyś jak pytałem ludzi, co oni widzą w tej piosence, to oni mówili mi wszyscy, że są szczęśliwi, kiedy jej słuchają. I myślę, że to był taki klucz, bo pomimo całej swojej prostoty, dzisiaj wiem, że to jest fajne dać ludziom coś takiego, żeby oni byli szczęśliwi i zadowoleni słuchając tego, albo żeby przypominały im się same dobre chwile. To jest, no i myślę, że to jest klucz trwałości tego utworu, który no w 97 no, niedługo będzie miał 30 lat bytności radiowej, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: W każdym razie chcę powiedzieć tylko, że z takiej małej pioseneczki, która na płycie Iluminacja weszła jako ostatnia, stał się to jakiś totalny gigant, jakiś monster.
2: Nie,
1: po
2: no
1: prostu,
2: to jest monster, jeśli chodzi o...
1: Który tak, nas no, nawet właśnie momentami przytłaczał. Był taki moment rzeczywiście, że przytłaczała nas ta piosenka. Wydawało nam się, że przez pryzmat tej jednej piosenki nie można nas oceniać. Że większość ludzi zna tylko tę piosenkę z naszej strony. I oni po prostu często ludzie nie wiedzą, co my jeszcze zrobiliśmy. Co oczywiście nie jest zarzutem, tylko po prostu, no często tak jest właśnie. Że i wtedy w takich sytuacjach my jeszcze jako bardzo młodzi ludzie jakoś tak... Nie, my po prostu buntowaliśmy się, że to tylko to, jej, no to nie można w ogóle tylko przez ten pryzmat nas oceniać. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, że to jest piosenka, którą kochamy, uwielbiamy. W ogóle poza tym mamy do niej inny dystans. Robimy ją po prostu z dużą lekkością. No i jest absolutnie czymś wspaniałym, co nam się po prostu przytrafiło w tej całej przygodzie, jaką jest bycie muzykiem.
2: Co ciekawe, na listach przebojów, ci, którzy znali zespół Big Day, to wiedzieli, że w Dzień Gorącego Lata na listach przeboju błądził gdzieś jako nasty, czy tak, tam w dwudziestkach. Nigdy nie był w czołówce list. W czołówce była Przestrzeń, W świetle i we mgle, Mój znak, Nasza przeróbka klęczona, tak, chociażby. Ale Lato? Nie, nigdy. Nie zawalczyło, kiedy weszło w ogóle. Także to, że ten numer się po roku, dwóch zaczął tak rozkręcać bardzo, to nas zaskoczyło nas również, bo słyszeliśmy go wszędzie. W taksówce, w sklepie, w autobusie po prostu i wiedzieliśmy, że osiąga jakąś moc, że jest coś na rzeczy, bo radiowcy nie graliby tego numeru, gdyby nie było odzewu, gdyby ludzie nie chcieli. Wiedzieliśmy to, że to jest wspólny napęd i do dzisiaj to jest, co jest wspaniałe, uważam.
0: Zespół Big Day jest gościem wieczornego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już niebawem, zatem zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: wieczór spędzacie z programem Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś zespół Big Day. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak waszym zdaniem na przestrzeni tych lat zmienił się w Polsce show biznes? To bardziej chodzi o show, czy bardziej jednak o biznes?
1: No wiesz, przede wszystkim po 2000 myślę, że upadł pewien etos. To nie jest już takie, jak było. Zrobił się bardziej biznes i to nastawienie na biznes, ludzie, którzy wsadzili w to ręce swoje, to nie byli ludzie, którzy byli ludźmi sztuki. Jakiejkolwiek. Czy był to mały rock'n'roll, duży, czy był to punk rock, czy wielki pop, Blicht i Cekiny. Nieważne. W każdym razie to wszystko się zrobiło takie miałkie, cieknące przez palce. Mało uchwytne. Mało takie, że możesz tego duszą dotknąć. To jest po prostu, pojawia się, znika, bardzo podobne głosy, bardzo podobne realizacje, bardzo podobna konstrukcja utworów, bardzo podobne instrumenty używane. Nie wiem, czasami słyszę nowe zespoły w radio, nowych wykonawców i to jest dość podobne wszystko. Powiedzmy, że co trzeci numer, wydaje mi się, że tu już go słyszałem wtedy, jest coś takiego, że w 90-tych latach, jak robiliśmy zespół, chcieliśmy być inni niż wszyscy, bo był grunge, bo wyglądało to zupełnie inaczej. Wiedzieliśmy, że Big Day, czuliśmy to, że naszym plusem jest to, że jest inaczej niż wszyscy. A teraz mam wrażenie, że wszyscy chcą być jak coś, co wypaliło. Wypaliło komuś, to wszyscy chcą to zrobić to samo. No ale no, taka ich droga. No, jeśli tak chcą, to nie wiem, dziadek mówi, że się mylicie.
0: Zespół Big Day jest gwiazdą programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, teraz chciałbym powrócić do waszego kolejnego przeboju i piosenka to będzie, która, powiem wam szczerze, już chyba drugie pokolenie prezenterów radiowych przyprawia o mocne bicie serca, żeby nie powiedzieć o zawał, a mowa o piosence Przestrzeń. Tam w tej piosence jest taka kilkusekundowa, krótko mówiąc, dziura, czyli cisza. Powiedzcie mi, skąd był pomysł właśnie na to, żeby w takim przeboju zrobić chwilę ciszy w środku numeru?
1: Do dziś nie wiem, jak sobie pozwoliliśmy na taką długą, bo powinno być o połowę krótsza. Na koncertach robimy połowę krótszą. Tylko że wtedy perkusja taktuje i to jest, no, ludzie klaszczą i jak gdyby to się samo wypełnia. Tam miał być przelot ptaków, taki słyszalny przelot ptaków. Mieliśmy jakieś nagrania wtedy, trzeba pamiętać, że to są lata 90. Nie ma internetu, nie ma takich sampli, które są, za które nie trzeba płacić, które można wykorzystywać, bośmy ktoś poszedł ptaki i nagrywał i to można sobie wziąć, bo on to udostępnił. A nawet i płatnych. Nie było nic, ktoś miał jakąś płytę National Geographic i gdzieś tam pamiętam, Jarek to przyniósł i powiedział, ale my nie możemy tego użyć, bo tu jest napisane, że nie wolno tego użyć bez zezwolenia. I tam miały te ptaki być. Tak sobie po prostu uzdrowaliśmy i została rzeczywiście ta długa przerwa. Wiem, że powinniśmy ją skrócić, ale pamiętam też naszych zaprzyjaźnionych radiowców z tamtego okresu, którzy wyemitowali po raz pierwszy tą piosenkę, bo na premierę miała bodajże...
2: Początek 95.
1: Początek, tak, 1 stycznia.
2: 1 stycznia, tak.
1: I nasz znajomy powiedział, że serce mi zamarło. Myślałem, mówi, zobaczyłem, mówię, wszystkie wskaźniki na konsoli opadły.
2: To jest klasyk, tak.
1: I myślałem, że nie ma prądu. Tak, tak,
2: no, pamiętam, że nawet nas to bawiło w tym momencie.
1: Nas to bawiło, tak.
2: Że właśnie to jest taka śmieszna...
1: Byliśmy szelmami.
2: Taka zabawna historia, nam miało być inaczej, wyszło inaczej i uznaliśmy, no niech tak zostanie. Także, ale rzeczywiście nie jesteś odosobniony. I bardzo wielu dziennikarzy.
1: Teraz jak będziemy remiksować tę piosenkę, więc będzie pauza o połowę krótsza. I tamte... Ja te ptaki wynajdę. Takie jak
2: my te ptaki tam wsadzimy.
1: A jeszcze ładniejsze są teraz nagrane z jakichś sąd kosmicznych odgłosy kosmosu. To jest tak dziwny dźwięk. Trochę taki syntezatorowy. I to tak sobie
2: Dzisiaj to wszystko można.
0: To teraz bardzo was proszę, zamykamy oczy, przenosimy się w czasie i ja już zadaję to magiczne pytanie. Co było pierwsze? Wy czy zespół?
1: My. My byliśmy pierwsi, a zespół był zaraz chwilę potem. Ania odeszła od zespołu, w którym śpiewała. Ja miałem swój zespół przez ileś lat, gdzie usiłowaliśmy coś z trudem zrobić, nic się nie udało. Kiedyś postanowiliśmy sobie nagrać piosenkę. Zrobiliśmy ją chyba w 3 minuty i nagraliśmy na kasecie. Jakieś bębny z automatu, jakiś prosty klawisz i tak jakoś, bo to nie było przecież studio ani wieloślad, czyli trzeba było to na 3-4 sobie zrobić. I nagraliśmy to i zaśpiewaliśmy i chłopaki, z którymi miałem wtedy próby, którzy później grali w Big Day'u na pierwszych płytach, usłyszeli to i powiedzieli, no to super, no to tak zrobimy po prostu taki, taki zespół, który jeszcze wtedy nie miał nazwy na początku, ale już potem zaraz miał szybko.
0: A pamiętacie tak naprawdę, kto kogo poderwał pierwszy?
1: O, trudno powiedzieć. A przepraszam, bo ja sobie wody nalałem. Pamiętasz? Ja ciebie poderwałem. Tak.
0: Szkoda, że tego nie widzicie. Popatrzyli prawie w oczy sobie i pomyśleli, kurczę, kto takie pytania zadaje teraz?
1: Co tu się dzieje?
0: Co tu się dzieje? Słuchajcie, zespół Big Day ostatnio obchodził swoje 30-lecie. Jak patrzycie na te swoje stare fotografie, to co myślicie?
1: Boże, jaki on szczupły
2: dzieciaczki.
1: Był.
2: Dzieciaczki, obłosione no. Dzieciaczki. Obłosione bardzo dzieciaczki. Szczupłe, takie, prawda, naiwne, takie bardzo bezpretensjonalne, w ogóle z takim podejściem bardzo marzycielskim do tego, co mieliśmy zrobić. Także no dzieciaczki przede wszystkim. Aczkolwiek takie, wiesz, z takim nastawieniem, że to, co robimy, jest fajne, że z lekkością nam to przychodzi, więc chcemy to robić. I z pewnością to wszystko tam jest i w tych zdjęciach też to widać, moim zdaniem.
1: Tak, my bardzo staliśmy w prawdzie i stoimy. Robimy to tak dokładnie, jak nam dusza dyktuje.
2: Dokładnie, nie
1: przyklejaliśmy się do niczego. Także...
2: Tak.
1: To było, nasz wizerunek wtedy był bardzo prawdziwy, później w przestrzeni na srebrno też był prawdziwy, później bardzo kolorowo też był prawdziwy, potem nasze krótsze włosy też to było prawdziwe, tak po prostu było. Tak, tacy byliśmy na co dzień, jacy byliśmy, jakimi nas widziano, jakimi nas widzieli ludzie.
2: Myślę, że to się, że tak zostało do dzisiaj, aczkolwiek z pewnością przez te wszystkie lata, wiesz, no mamy przemyślenia najróżniejsze związane z tym wszystkim, co się wydarzyło i one często nie są wcale miłe ani fajne, bo po drodze oprócz tych wszystkich przyjemnych rzeczy wydarzyło się też dużo nieciekawych, także...
1: No, sporo wampirów się na drodze spotkało, tak, to wiadomo.
2: Co podcina skrzydła, co jednak, wiesz, staje na drodze i nie zawsze można zrobić to, co się naprawdę chce. No, ale tak suma summarum wydaje mi się, że wydarzyło się w naszym życiu bardzo dużo dobrego. Tym bardziej, że tak jak mówię, miało to być sytuacja tymczasowa, przynajmniej z mojej perspektywy, że to będzie jakiś moment, a później się zobaczy, co dalej z tym życiem. Natomiast trwa do dziś i myślę, że że tak naprawdę wydarzyło się też bardzo, bardzo dużo dobrego, co, za co jestem bardzo wdzięczna, szczęśliwa i myślę, że należy się ogromne podziękowanie też wszystkim naszym fanom, radiowcom, którzy nas grają i lubią. Także za to wszystko oczywiście zawsze dziękujemy.
0: Zespół Big Day jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już za moment. Wspominać będziemy także cudowne lata 90. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Gościem programu Cała Muzyka jest dziś zespół Big Day. Powiedzcie mi, czy jak zaczynaliście swoją przygodę z muzyką, to wiązaliście z nią przyszłość? Myśleliście, że właśnie to będzie wasze jedyne źródło dochodu?
1: My w ogóle nie zrobiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. Pamiętam tylko, że jak już była płyta i graliśmy pierwsze jakieś większe koncerty, to musiało nam parę osób powiedzieć z zewnątrz: słuchajcie, ale wy macie za to jakieś tam pieniądze. Jakie pieniądze? Jakie pieniądze w ogóle, wiesz?
2: Tak, wszystko czekało do odebrania i tak nikt naprawdę się nie kwapił, żeby się do nas złożyć i powiedzieć: halo, halo.
1: Tak naprawdę nie robiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. To wszystko się pojawiło z czasem. To było tak naprawdę głównie po to, żeby stworzyć własny świat muzyczny, żebyśmy mogli się zrealizować, żebyśmy mogli pokazać iluś tam osobom to, co my lubimy robić po prostu jako muzycy. A to, że się coś takiego dalej pojawiło, jak pieniądze właśnie, jak właśnie ten tak zwany show biznes, to jest już jakby dalszy rozdział, kolejny rozdział tego, co się wydarzyło.
0: Jeszcze przed zespołem, jakiej muzyki słuchaliście?
1: Oj, bardzo różnej. Bardzo, bardzo. Myślę, że zacząć należy chyba zawsze od Beatlesów, bo to jest coś, do czego się odwołujemy przezawsze. No ale wiesz, no ten cały Britpop, który też się wydarzył w latach, końcówka lat 80., całe lata 90., to wchłanialiśmy po prostu ogromnymi, wiesz, haustami, się tak zachłystywaliśmy tam tą muzyką. Zawsze gdzieś patrzyliśmy na anglosasów, tamtą stronę, no ale też i w Stanach było mnóstwo dobrego, co nas też inspirowało, jak na przykład R.E.M., B-52s, prawda? Tom Petty, Fleetwood Mac. Także takie rzeczy, które po prostu też, no i ten cały Britpop, on był dla nas wtedy naprawdę bardzo kluczowy, czyli Oasis, właśnie Kula Shaker, Stone Roses, który zaczął jakby ten cały nurt.
2: Słuchamy dużo klasyki.
1: Mnóstwo
2: też
1: rzeczy.
2: Patrzyłem
1: mnóstwo
2: ostatnio, jakie my płyty mamy w domu, to także prawie całe lub całe dyskografie, to na pewno wiadomo, są Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Hendrixa, tak, The Who. Stonesów mówiłem, tak? Mówiłem Stonesów. Davida Bowie. Na przykład Davida Bowie stwierdziłem ostatnio, nie mamy ani jednego kompaktu, a mamy chyba 20 płyt analogowych.
1: Winylowych.
2: Ale no mamy. Niektóre, tak jak mówię, niektóre dyskografie udało się zebrać na tak zwanych plackach, a niektóre na srebrnych dyskach. No, ale tego jest dużo. Jest duży przechył. R.E.M. też mamy wszystko.
1: Natomiast mam pewien problem już z tym, co się wydarzyło po roku 2000. I dalej. Tam już po prostu czuję, że bardzo mało zespołów czy wykonawców nas do czegokolwiek już inspirowało. Mam wrażenie, że od tamtej pory to wszystko to jest coś, co już dziś słyszeliśmy, tylko jakby w innym jakby anturażu muzycznym, czyli są już inne środki, co słychać, inne narzędzia, które można wykorzystywać do robienia muzyki. No i po prostu to jest jakby przetwarzanie w kółko bardzo podobnych melodii, pomysłów muzycznych, wiesz, no to jest na tej zasadzie, także mam wrażenie, że po 2000 niewiele już chyba nas zainspirowało.
2: Niewiele.
1: Tak naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo niewiele.
2: Bardzo niewiele. To przeważnie były już też często zespoły, które jeszcze w latach 90. zaczynały. A tak po 2000 to ja chyba nic dla siebie nie znalazłem, chociaż mogę coś...
1: Było, były oczywiście, ale to nie aż tak, żeby to utkwiło aż tak mocno w głowie, prawda?
0: Zespół Big Day w Radio Złote Przeboje. Słuchajcie, jeśli dziś na przykład zaczynacie swoją muzyczną karierę, to z chęcią skorzystalibyście z programów typu Talent Show?
1: Nie.
2: Bo to nic nie daje. To jest, myślę, że przede wszystkim to jest...
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
2: Ale myślę, że scenariusz...
1: Tak, ale ja myślę przede wszystkim, że... ja się cieszę z tej drogi, jaka nam była dana. W sensie takim, że nie musieliśmy korzystać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne drogi do tego, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Jeżeli nie można... w taki, jak akurat nam się udało, czyli nie musieliśmy po prostu w żadnym konkursie
2: koncertów przede wszystkim
1: brać udziału, to zdecydowanie taka droga jest lepsza, bo ten cały stres, to nie wiem, po prostu taka porównywanie się po prostu z tym wszystkim, co się wokół dzieje.
2: No i właśnie, jest jak można to porównać, prawda?
1: Potężną presją w ogóle.
2: Czy coś jest lepsze od czegoś, to nie o to chodzi.
1: To jest jakiś rodzaj właśnie wyścigów, który... No, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli to jest droga do tego, żeby móc się pokazać i móc się ujawnić w ogóle z jakimś fajnym talentem, jestem absolutnie na tak, po prostu.
3: No,
1: my nie mieliśmy po prostu na naszej drodze takiej sytuacji, żeby musieć to robić. Udało nam się bez takich właśnie konkursów, jakichś dziwnych wyścigów przedostać po prostu zupełnie w taki sposób jeszcze po staremu po prostu. Ja za to jestem bardzo wdzięczna, że
2: droga
1: było nam to dane właśnie.
3: Tak.
1: Także no my akurat nie, ale to tylko dlatego, tak jak mówię, że nie musieliśmy tego nigdy robić. Być może, gdybyśmy byli zmuszeni się tędy ujawnić, być może coś takiego by nastąpiło, ale nie musieliśmy po prostu.
2: I to jest fajne. No, szanując twoje zdanie, ja powiem, że osobiście to tak nie lubię konkursów, bo tak nie można ocenić chyba, czy ktoś jest lepszy kogoś, bo może być tak, że styl nam się podoba bardziej kogoś, albo lubimy bardziej muzykę taką czy inną, ale zawsze jest ktoś na samej górze, kto zdecyduje i to jest, myślę, niemiarodajne tak
1: do końca. Poza tym pytanie, czy jury, które ocenia danego wykonawcę, czy jest na tyle obiektywne
2: i elastyczne i rozeznane we wszystkich gatunkach,
1: że rzeczywiście
2: potrafi to
1: dobrze trafi, prawda? Że rzeczywiście namaści albo da szansę temu, a nie temu. No po prostu to jest też bardzo niesprawiedliwe, wydaje mi się, bo czasem poprzez jedną piosenkę czy dwie, no naprawdę nie do końca czasem można, wydaje mi się, to dobrze zrobić. Że to jest w ogóle taka metoda niesprawiedliwa.
2: Wiesz, czego brak? Brak czegoś takiego kontestu, w którym wystąpią ludzie, którzy zaprezentują swoje piosenki. Przeważnie to jest karaoke, konkurs, prawda? Kto świetnie wykona, i rzeczywiście czasami ludzie dysponują świetnym głosem, aparycją, są do przodu, showmanami i tak dalej, ale co potem jest z tym repertuarem? Bardzo często jest tak, że przecież na zwycięzców takich konkursów rzucają się wszyscy, którzy piszą, żeby coś tam im zrobić, ale myślę, że wtedy znowu jest biznes, nie ma show.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboja, już za moment porozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a

0: wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Cała Muzyka. Razem z nami cały czas w studiu zespół Big Day. Słuchajcie, sztuczna inteligencja już tak naprawdę nie tylko rozpycha się łokciami, ale powiem szczerze, nawet wchodzi oknem, ale tak całkiem na poważnie, czy dla muzyków takich jak wy sztuczna inteligencja to będzie błogosławieństwo, czy bardziej przekleństwo?
1: Myślę, że utwory, które są komponowane, bo to jeszcze widziałem ostatnio pasjonujący wywiad o tym i to naukowcy nie nazywają tego jeszcze właśnie sztuczną inteligencją. To jest dla nas ten skrót. Dlatego, że sztuczna inteligencja wymyślałaby sama, a to jest program komputerowy, który na bazie, którą mu wgrasz, potrafi stworzyć coś podobnego, czyli to nie jest jeszcze jego pomysł. On skleja za pomocą algorytmu to, co słyszy, czyli można zrobić nową piosenkę Beatlesów albo nową piosenkę Stonesów, albo nową piosenkę Big Day'a, bo ktoś wykorzysta nasze głosy. Myślę, że przede wszystkim temat jest do uregulowania. Powoli wiem, że na Zachodzie już jest. My będziemy szybko za Zachodem dreptać, także sądzę, że w ciągu 20 czy 50 lat w Polsce również będzie to uregulowane. I na razie jest to, dla mnie to jest taki koszmarek trochę, kiedy słyszę utwory zrobione przez sztuczną inteligencję. Ja potrafię to odczuć. Niektórzy się tym fascynują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja słyszę jakby to zrobił ktoś, kto nigdy nie grał na instrumencie, nacisnął guzik. To rzeczywiście się samo zrobi. Tak, ale to jest... Nie ma gdzieś tego wątku ludzkiego, który powoduje, że jesteśmy nieobliczalni w pewnych momentach, czyli na przykład pisząc tekst, zakręcimy w takim kierunku, w jakim maszyna czy algorytm nie jest w stanie. Dlatego, że na przykład poczujemy się smutno, albo że zacznie padać deszcz i bębnić o parapet. I w związku z tym następna linijka tekstu będzie inna, niezgodna z algorytmem, który nawet sami sobie byśmy nałożyli. No gdzieś jest serce i dusza, a gdzieś jest po prostu tylko wynik matematycznych działań.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Gdzie wam się najlepiej gra, w hali czy koncerty plenerowe?
2: Wiesz co, ja myślę, że po ostatnich kilku doświadczeniach w halach, myślę, że cudnie jest i w halach, i w plenerze.
1: Poprawiły po prostu te hale.
2: Bardzo się poprawiły te warunki, bo

0: tak jak tutaj wcześniej już mówiłam, taka siermięga lat 90. To na szczęście już za nami.
1: Albo w remizach strażackich.
2: No, wiesz, były często sale, które są kompletnie akustycznie nieprzystosowane. Jakieś lodowiska, jakieś sale sportowe, które, bo teraz nawet jak jest aula sportowa robiona, to ona jest też akustycznie jakoś przygotowywana. Uh-huh. Że w razie czego można tam koncert zrobić. A kiedyś to był po prostu jeden wielki huk, co nie dawało komfortu chyba ani publiczności, ani zespołowi, no ale było fajnie, gorąco, pod kapał z sufitu
0: nie ma w ogóle, wiesz.
2: W ogóle,
0: no. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, ponieważ jesteśmy już staruchami, dlatego wolimy takie warunki troszeczkę może bardziej, prawda, pod staruchów, no, czyli po prostu, gdzie jest troszeczkę tak wygodniej, spokojniej, gdzie jest czysta garderoba i można tak jakoś...
2: Ciepło,
0: nie kapie sufitu, tak jak mówi Marcin, i wtedy jest dużo przyjemniej, po prostu się gra muzykę i się obcuje w takiej właśnie sytuacji okołomuzycznej. Mhm.
1: To teraz słuchajcie, aż boję się zadać to pytanie, bo muzycy jakoś niechętnie na nie odpowiadają, zawsze mówią, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami, ale was muszę o to zapytać. Czy macie taką swoją ulubioną piosenkę, którą gdzieś tak z taką mocną energią zawsze gracie na koncercie?
0: Jest takich wiele, ale ja na przykład zawsze, ale to przezawsze, będę wracać do piosenki W świetle i we mgle, bo od tego się po prostu zaczęło absolutnie wszystko.
1: Cudowny numer.
2: 100%.
0: I to jest coś,
2: zaczynamy
0: co,
2: koncerty od niego, co tylko dało może on nam, nas dobrze nakręca.
0: To właśnie to jest ten kop, może ta piosenka nie jest takim kopem, bo ona jest dość
2: ale gramy
0: ta rytmika,
2: jest taka,
0: ten puls jest dość spokojny, ale mimo wszystko ona daje mi kopa takiego wewnętrznie, że ja wiem, że to jest ta baza po prostu. To jest taki trzon po prostu, na którym cała ta reszta już została dobudowana. Bo to jest piosenka, która zaczęła wszystko, ona nam dała możliwość przejścia dalej, bo pamiętam jeszcze taki program jak Muzyczna Jedynka. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego, to jest początek lat 90. Uh-huh. I to był taki przedziwny konkurs, przewspaniały zresztą, gdzie dziennikarze z różnych miast mieli możliwość właśnie łączenia na żywo i przydzielania punktów właśnie piosenkom, które zostały wykonane tego wieczoru na żywo, uh-huh. prawda, w sali. I pamiętam, że ta piosenka właśnie wtedy dała nam też wejście, dała nam możliwość przejścia dalej. Te pierwsze otwarte drzwi zostały właśnie dzięki tej piosence, bo wygraliśmy po prostu ten konkurs i to jest coś, co zawsze będzie gdzieś tak jak mówię, takim trzonem Big Day'a. Absolutnie.
2: Uh-huh. Zaczynamy każdy koncert od W świetle i we mgle, chociaż też paru fanów mówiło, dajcie to później, uh-huh. niech już się rozkręci, ale on nam daje przede wszystkim, to jest numer na dwa głosy, nam się świetnie śpiewa go, my się świetnie rozgrzewamy nie tylko fizycznie, ale i mentalnie na koncert tym numerem. I myślę, że tak pozostanie, że on jako otwarcie bramy w ogóle na Big Day'a jest i dla nas jest też szczególnie bardzo, bardzo ważny.
0: Na każdej płycie, wiesz, jest po prostu coś, co zawsze gra w naszych sercach jakoś mocniej, bo no to jest oczywiste po prostu. Natomiast ja myślę, że zawsze się jednak mimo wszystko będzie wracać do tego W świetle i we mgle jako do takiego początku, wiesz, absolutnego.
3: Tak jest. Ja mam to samo odczucie. Jak miał tak wybrać jedną, to tak.
1: Za tamtego światła popularności życzę wam na te kolejne lata. A czego wam jeszcze życzyć?
0: Trwania i zdrowia.
2: Żebyśmy mogli
0: żeby
2: dalej
0: się udało,
2: robić.
0: Tak. Żeby się udało trwać w tym wszystkim, przechodzić kolejne lata i kolejne,
2: Żeby depresja była mała, żeby wszędzie
0: żeby
2: dobrze się działo,
0: żebyście
2: wszyscy słuchacze byli bogaci i zdrowi.
1: Do tego życzmy sobie wspólnie. Zespół Big Day był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Pozdrawiamy.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Późny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 21, a już za kilka minut niezwykła historia nie tylko grupy T-Love, ale także samego wokalisty tego zespołu, czyli Muńka Staszczyka. Na tą niezwykłą muzyczną podróż gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór. Bardzo delikatnie będzie, bo to Toni Braxton.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się dawno, dawno temu, bo zespół Tilaf liczy sobie już ponad 40 lat. Ale Monik Staszczyk za każdym razem powtarza, że z upływem czasu nie ma absolutnie żadnego problemu.
2: Rzeczywiście, no, jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no, Tilaf to już taki stabilny zespół, a potem mówią, legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść, oczywiście... Nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?

0: się. I jak to zwykle bywa w przypadku zespołów, które są na muzycznej scenie od kilku dekad, na pewno w karierze pomogła ciężka praca, na pewno pomógł talent, ale też i odrobina szczęścia. Zresztą Monik Staszczyk twierdzi, że trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, że pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku, facet, który no, znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy, i tam u niej imprezowaliśmy, często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramones, mówi, w Anglii to, mówi, to tylko tam w tych audycjach tego słynnego Johna Peela, mówi, w BBC coś tam, ale generalnie radio gra shit, mówi, to jest naprawdę słaba rzecz, mówi, świetną tu muzykę grają u was.
0: I pod tym względem akurat niewiele się zmieniło, trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ale wracając do głównego bohatera dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, zespół Tilaf ma wyjątkowy talent do pisania piosenek, które są chętnie grane przez stacje radiowe.
1: To jest dla nas komplement. Wiesz, jakbyś to powiedzieć, zawsze lubiłem muzykę szorstką, nie wiem, rhythm and bluesa, punka, hard rocka brudnego, nie wiem, w ogóle lubię muzykę szorstką, natomiast zawsze ceniłem single i piosenki, znaczy, i trafiłem też oczywiście na fajnych kolegów, z którymi można było te piosenki pisać, bo czy w starym składzie, tam grupowo żeśmy to robili, czy to był Andrzej Zęczewski, potem to był Janek Benedek, czy mówię głównie o gitarzystach, czy Perkos, czy obecny skład. No, udało nam się przez te lata wylansować sporo singli, hitów, i to, co mówisz o stacjach, to jest komplement, bo nic tak nie żyje w pamięci ludzi jak radio. Gdyby radio nas nie grało, no to ta pamięć, wiesz, wiadomo, jest jeszcze internet, ale my jesteśmy zespołem radiowym. Rzeczywiście tych piosenek jest dużo. To jest wielki, wielki dar, że wiadomo, że my też z tego żyjemy, ale oprócz tego, jak masz sporo singli, nie wiem, sporo utworów, które wchodzą do tak zwanego katalogu, no to wiesz, następne pokolenia cię poznają, nie?

0: Unik Staszczyk i zespół T-Love dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Zespół T-Love pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał ponad 40 lat temu. I jak to zwykle bywa, początki były trudne, pod względem finansowym zwłaszcza.
1: Od 82 do 92 do płyty King, która była takim przełomem, że przyszedł pan wydawca z torbą pieniędzy, bo to były takie czasy dzikie, westernowe. Nie było jeszcze, że tak powiem, przedstawiciel zachodnich firm płytowych. I to był... 10 lat zespół pracował nad tym, żeby po prostu, żeby nad swoją, nie byliśmy już tutaj na pewno nikim, mieliśmy pozycję pewną, że nas szanowano, natomiast to się nie przekładało na zarobki. W tym czasie, kiedy ty nas poznałeś, to właśnie było to przebicie się do szerszej, no nie masy, może do mainstreamu.
0: I faktycznie niektórzy dzisiejsi fani zapominają, że zespół T-Love nieco starszym fanom może się kojarzyć z Jarocinem.
1: W 83 T-Love Alternative zadebiutował w Jarocinie. Jarocin miał wtedy ogromną rangę. To było 20 tysięcy ludzi, wtedy to był rekord. Jak na tamte czasy, to jedyny taki festiwal w Europie Wschodniej, te pokolenia się na nim wychowały. Ja też się czuję zespołem jakoś tam jarocińskim. Walter Chełstowski, szef Jarocina, na nas w jakiś tam sposób postawił. Nigdy nie wygraliśmy tego Jarocina, nie byliśmy w jakiejś na przykład pierwszej piątce, natomiast potem nas zaczął zapraszać, widział potencjał i nasze kawałki zaczęliśmy wydawać własnym sumptem na kasetach. Sami je podziemnie robiliśmy. Generalnie to nie były wydawnictwa po prostu legalne, ale nikt nas nie ścigał, bo wtedy komuna i ubecja miała w ogóle inne zadania, ścigali politycznych i muzyka była gdzieś tam na boku, chociaż potem się pojawili w Jarocinie funkcjonariusze. I te dwie kasety, które sami zrobiliśmy, Nasz Bubelon, Chamy idą, to było zupełnie pierwsi byliśmy w tym, w takim chałupniczej produkcji. Te kawałki gdzieś, że tak powiem, pod strzechy trafiły bez radia. To było ciekawe, tak jak naprawdę w punk roku.

0: Kupę moich kolegów dzisiaj, no nie wiem, znanych ludzi, niech nie wiem, na przykład pisarz, kolega mój Krzysiek Warga, który po prostu pomówi, że tutaj w Warszawie w liceum on chodził do Paksu, że się te koncerty Tilawu Kultu były z remontu na kasetach, ludzie no, w liceach mieli i tak się rozpoczęła nasza droga. Natomiast to tak jak zwierzę, jak kula śniegowa, no nie, w życiu bym wtedy nie pomyślał, wiesz, że będę na scenie, ale pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach rock w ogóle był młodszą dużo muzyką niż dzisiaj i dzisiaj, no bohaterowie moi, których nie wiem, lubię, Stonsi czy Dylan, jeszcze kilku tych starych rock'n'rollowców, czy kilku bluesmenów, no większe jest przyzwolenie na granie. Ci starsi dają, czy Paul McCartney, czy Bruce Springsteen, jest jeszcze wielu takich.
1: I wiele też muzycznych opowieści przed nami jeszcze. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Monik Staszczyk i zespół Tilaw.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 100

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj głównym bohaterem Pewnego razu w muzyce jest zespół, który na muzycznej scenie jest już ponad 4 dekady. Zespół Tilaw. Niektóre piosenki powstały w zupełnie innej rzeczywistości. Choćby utwór, który znamy chyba wszyscy doskonale.

0: utwór Warszawa, napisana zresztą w Londynie. O dziwo na emigracji w czasach innych niż dzisiaj, kiedy nie było dziennie 6-7 samolotów i w ogóle trzeba było tam, generalnie bardzo trudno było się dostać do Wielkiej Brytanii, pracować na czarno. Pytania w ambasadzie, nie byliśmy w żadnej Unii, ani nie byliśmy, były kłopoty z paszportem i tak dalej. I tam w roku 89 napisałem piosenkę, właściwie tekst, który potem, wracając do Polski, już tutaj mieszkając na Żoliborzu warszawskim, zespół Tilaw się jakby reaktywował ze mną, tylko jedynym starym ze starej ekipy, już zupełnie z nowymi muzykami, już z Sydneyem na bębnach i z Jankiem Benetkiem na gitarze i z Nazimem za chwilę później na basie, który przyszedł do nas zespołu Chłopcy z Placu Broni Świętej Pamięci Bogusia Łyszkiewicza i Sztywnego Palu Azji wcześniej. Nazim pochodzi z Chrzanowa, też się przeprowadził do Warszawy wtedy. I to był ten moment, kiedy ty i pewnie wielu innych ludzi, którzy bardziej, że tak powiem, masowo, w sensie tam, nie wiem, świadomościowo, radiowo, bo poznali zespół, ponieważ wtedy znała nas mniejsza wąska grupa, weszliśmy do mainstreamu. To był ten moment i wtedy zaczęliśmy grać koncerty. To też nie było tak od razu. Ale pierwsza połowa lat 90. to były pierwsze zarobione takie pieniądze z muzyki, które można powiedzieć, że zacząłem żyć z muzyki.
1: O pierwszych zarobionych na muzyce większych pieniądzach na pewno jeszcze będzie dzisiaj odrobinę. Tym bardziej, że zostały one zarobione w bardzo niezwykłych okolicznościach. No ale jeżeli chodzi o czasy obecne, to sytuacja finansowa, jeżeli ją porównamy do początków, zmieniła się diametralnie.
0: Tilaw jest zespołem, który ma naprawdę dużo zamówień koncertowych i gramy dla bardzo różnej publiki, bo możemy zagrać dla studentów, możemy zagrać dla korpo, możemy zagrać dla dzieciaków i dla ludzi w moim wieku, no generalnie jeszcze starszych, więc to jest fajne. I zapracował zespół na tą pozycję, myślę, a generalnie my się staramy dawać dobre koncerty, bo wiesz, koncert to jest nasz taki podstawowy żywioł, nie? I czy to jest mała miejscowość, czy to jest Polska, czy to jest Londyn, czy zagranica, wiesz, gdziekolwiek, czy to jest naprawdę Warszawa, czy miejscowość, wiesz, dużo mniejsza, nie ma takiego rankingu. Staramy się grać zawsze dobrze. Oczywiście różnie bywało, ale nie było takiego lata, pamiętam, ani roku, żeby zespół miał problemy z zamówieniami koncertowymi, więc ludzie nas chcą na koncerty.

0: A jeżeli chodzi o niezapomniane koncerty, to kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z Monikiem Staszczykiem. No i okazało się, że sam Monik Staszczyk ma taki jeden koncert, który będzie pamiętał pewnie do końca życia.
1: Takie jest odczucie, że tak powiem, totalnego orgazmu, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem Rolling Stones. No to był rok 90 i to był jeszcze oryginalny skład. Ostatnia trasa w składzie oryginalnym w Berlinie. Koncert to jeszcze pierwsze takie, że tak powiem, lata. Pierwsze jakby powiew wolności w Polsce, nowy klimat. Pojechaliśmy z załogą na koncert do Berlina. Nagle stoję na tym stadionie w Berlinie, 100 tysięcy ludzi. Bo to były takie, że tak powiem, pierwsze takie, no po prostu kontakty z dużymi koncertami. Jeszcze w Polsce tego typu zespoły nie grywały. Pamiętam, jak po prostu stoimy na tym stadionie i nagle zaczyna się Start Me Up i ja mówię, ja jestem na Rolling Stones.
0: I takich podróży niezwykłych, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, na pewno dzisiaj nie zabraknie. Monik Staszczyk, zespół Tilaw, to główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. A propos podróży w czasie, to Monik Staszczyk przyznał, że każda dekada, jeżeli chodzi o historię zespołu, była niezwykła.
2: No jest tak, lata 80. to był taki moment, gdzie zespół uzyskał coś, czego się kupić nie da, tyle tak zwaną wiarygodność i popularność, nie masową, tylko rozpoznawalność raczej. I wtedy w pewnych kręgach, tutaj nie wiem, w większych miastach, w klubach studenckich, bądź tych miejscach takich jak w Warszawie był Remont, czy Hybrydy, gdzie było, się zbierała załoga punkowa, nowofalowa. Byliśmy w tej drugiej fali polskiej nowej fali, jak to się mówi. Tilaw, to nie była pierwsza fala, która, wiesz, kryzys, Brygada Kryzys, Tilt. Potem byliśmy, i to była taka popularność, no, niezwiązana z masową, nie? I to w lat 80. oczywiście zespół pojawił się już na liście przebojów Niedźwieckiego. Pierwsza piosenka w roku 86, co już mi się wydawało pewnego rodzaju, nie tyle zdradą, tylko wtedy człon Alternative poszedł w zapomnienie. Stwierdziłem, że już jesteśmy nie Alternative, jak nas gra duże państwowe radio. To był taki pierwszy moment, że poczułem zmianę, ale to się wiązało na przykład z pieniędzmi i z tak zwanym statusem, że zdążyłem z tego żyć.
0: No właśnie, czy Monik Staszczyk przed laty wyobrażał sobie swoją przyszłość właśnie tak, że będzie żył z muzyki? No i jak to się ma do twierdzenia przed laty, że nie można ufać 30-latkom? Jak na to patrzy po latach facet dojrzały?
2: Ja się nie czuję w tym momencie, że to już jest jakiś wiek w ogóle, który nie pasuje do muzyki rockowej, bo to bzdura jest. Jak mnie pytasz o to, czy ja myślałem, to w ogóle nie myślałem. Myślałem, że jak nagram płytę jakąś, na przykład singiel w tą presie albo już długającą, to będzie jakiś szczyt, wiesz. A potem to się, wiesz, tej muzyki, twojej pasji robi powoli. Zawód się dopiero zrobił w latach 90. Całe lata 80. żeśmy tak przebimbali bez kasy, ale żeśmy się otarli o te wszystkie małe kluby, jakieś tam studenckie, wiesz, poznawaliśmy życie, ludzi, życie, wiesz, że tak powiem, używki też i wszystko. I uczyliśmy się też grać, bo zespół nie miał żadnej podstawy, wiesz, muzycznej, ani w mojej rodzinie. Właściwie nikt grać specjalnie nie umiał. No i żeśmy to odrabiali, tą lekcję, którą chyba Johnny Rotten Sex Pistols powiedział: punk rock, co to jest punk rock? Zrób to sam, zrób to dobrze. My nie graliśmy czystego punk rocka, natomiast z tej filozofii wyszliśmy.
0: Monik Staszczyk, nasza historia jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Monik Staszczyk w roli głównej.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje 103.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Monik Staszczyk. Monik Staszczyk, którego podróż na szczyt zaczęła się od miasta Częstochowa.
2: Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem.
3: No tak, mieszkałem w Częstochowie, jest moim rodzinnym miastem. Do dziś tam mieszkają moi przyjaciele. Właściwie tu od kilku pokoleń jesteśmy tam zadomowieni. Moja rodzina pochodzi z Częstochowy. Ja też się urodziłem. W wieku 19 lat wyemigrowałem do Warszawy na studia i zostałem tutaj. Natomiast związki moje z Częstochową są cały czas żywe. Bardzo kocham to miasto. Kocham dwa miasta, bo Warszawa jest moim drugim domem. Ten rodzina już tutaj jest. Moja żona jest z Żoliborza, z Warszawy. Generalnie tak stoję w rozkroku, natomiast absolutnie jestem częstochowianinem mieszkającym w Warszawie. Większość część życia spędziłem jak do tej pory w Warszawie, natomiast Częstochowa to jest tylko 200 kilometrów, więc to nie jest problem.
1: I pewnie gdyby nie Częstochowa, to nigdy nie poznalibyśmy piosenki Czwarte Liceum Ogólnokształcące.
3: No to jest w centrum miasta, zupełnie jakby sercu miasta. Sercem miasta są aleje Najświętszej Marii Panny. To są te miejsce, najstarsza ulica, gdzie ciągną pielgrzymki, ale nie tylko. Taka główna ulica, Deptak, w zasadzie Częstochowy. W trzeciej alei jest szkoła Henryka Sienkiewicza, czwarte liceum, jedno ze starszych w mieście, z tradycjami, że tak powiem, długimi jeszcze z czasów carskich, tam w ogóle wiek XIX. Strajk był nawet szkolny w 1905 roku. Stare liceum, które było połączone kiedyś tam z kościołem generalnie. Te mury stoją w zasadzie do dziś. Jest trochę dobudowanych nowych murów.

0: Częstochowa, Warszawa, ale co ciekawe również Kraków jest na liście ulubionych miast Muńka Staszczyka.
1: Ja lubię Kraków, znaczy ja w ogóle nie mam takich antagonizmów tam, żeby w ogóle ja Polskę znam na wylot i ja lubię miasta, wiele miast i różnych i wschód i zachód, natomiast tutaj mówię, no zadomowiłem się i generalnie no można powiedzieć, mieszkam to też sporo, widziałem zmian, transformacji klimatów, zmiennej architektury różnych, teraz jest jeszcze innym miastem, bo przecież w moich czasach, jak ja tu przyjechałem w 82 roku, to nie było takie miasto, gdzie naprawdę jest napływ z całego kraju, jak do Londynu, Paryża, bo stolica, zawsze więcej jest pracy, takich rzeczy, to był głęboki, znaczy PRL to już był taki dziwny właśnie stan wojenny, czas dziwny, kreatywny czas, ale Warszawa była mocno stalinowska, wtedy nie było takich tych wszystkich plomb Manhattanu, nie było wieżowców, biurowców, no więc sobie tak obserwuję, mieszkając tutaj w różnych miejscach, bo mieszkałem najpierw na Grochowie, potem na Mokotowie, na Ochocie, mieszkałem na Szczęśliwicach, w wielu miejscach mieszkałem.

0: miałem pewne związki, to znaczy moja rodzina, bo tak, mój tata miał najlepszego przyjaciela, pana Zbyszka, świętej pamięci, który parę lat temu odszedł z tego świata. To był jego najlepszy przyjaciel z czasów dzieciństwa, bo historia się tak ułożyła, że wiele warszawskich rodzin powstańczych po prostu, że tak powiem, upadku powstania, gdzie miasto było po prostu, że tak powiem, Warszawa była po prostu jednym wielkim gruzem, emigrowało, no jakoś tak się stało, że osiedlali się w Częstochowie na przeczekanie. I mój tata po prostu jeździł często do Warszawy, ja jako gówniarz z nim jeździłem. Warszawa mi się jakoś tam no, wydawała taka duża, ale podobała mi się. Natomiast drugi powód to mój wujek, Celestyn Dzięciołowski, który grał w latach 50. w Legii. Po prostu to w drużynie z Kazimierzem Górskim. Górski nie był zbyt dobrym piłkarzem, ale wiadomo, był doskonałym trenerem i grał z legendą w 53. Krótko, stąd poszedł do wojska, wzięli go normalnie do Legii. I trzecia sprawa to historia, która to miasto strasznie zgwałciła. Po latach później napisałem o tym piosenkę i duży szacunek mój do tego miasta, jakiś taki związek emocjonalny miałem po prostu z sytuacją związanym po prostu, nie wiem, właśnie z komunizmem, z Hitlerem i Stalinem, z tym, co się stało z tym miastem i generalnie i z charakterem, jak z tak zwanymi jajami tego miasta, duszą. Więc Warszawa gdzieś była bliska, ja tu się nigdy źle nie czułem, Warszawa mnie dobrze przyjęła, ja nie byłem przytłoczony, jak wielu ludzi, co przyjeżdża, narzeka, że tu się źle czują. Ja jestem w ogóle miejski szczur, ja się w mieście większym niż Częstochowa czułem dobrze. Był taki mały dylemat, bo mój przyjaciel Słoniu, Jacek Wudecki, też niestety nie żyjący już, pierwszy perkusista T-Love, byliśmy jak po prostu bracia i on chciał, żebym ja z nim poszedł na studia do Krakowa, w sensie no, na inną uczelnię, bo się kumplowaliśmy. No jakoś tam na tym ujocie mi to nie podpasowało, taki był klimat, do góry mieli nosy wszyscy i po prostu na UW było fajnie i zostałem tutaj.
1: A skoro już w tej opowieści wątki piłkarskie nam się pojawiły, no to wiadomo, nie od dzisiaj, Muniek Staszczyk jest kibicem.
0: No wiadomo, no Legia i ten. Tak naprawdę gdzieś tam miałem zawsze sympatię do piłki angielskiej, która już teraz nie jest angielska do końca, ale nie, jakoś tam Manchester United to był taki klub, który gdzieś tam sercem lubiłem, bez jakiegoś tam mega fajstwa, to te dwa.

0: Ale co ciekawe, od pewnego czasu z tym kibicowaniem bywa bardzo różnie.
1: Jestem na odwyku piłkarskim od Euro po prostu. Mówiąc krótko, śledzę jednym okiem, tak jak poczynania polskich polityków. Nie wchodzę z taką emocją jak kiedyś, ponieważ no wielokrotnie złamano mi serce. Już trochę tak ostrożnie podchodzę do tego, ale nie chcę już nic złego o tych chłopakach mówić. Jest jak jest. Jednym okiem patrzę na to.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Zespół Tilaf i Munik Staszczyk. A propos czasu, to zespół zaczynał, gdy świat wyglądał zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o technologię. Swego rodzaju tradycjonalistą jest również sam Munik Staszczyk.
2: Nie to, że w ogóle to krytykuję, bo to pomaga, można wszystko sprawdzić. Ja w ogóle jakoś na świat mnie nie pociąga, bo jestem po prostu taki nastawiony na kontakty w realu. Korzystam z netu, wiadomo, każdy korzysta, bo przecież musimy tam coś, pomaga nam to w wielu sprawach, ale w ogóle, nie działa to na mnie generalnie. I w ogóle gadżety... Nie wiem, w ogóle. Ja wiem, że to się zmienia. Nawet nie nadążają nad tym ludzie. Jest wielu facetów, nie tylko babek też, no, w różnym wieku. To chyba nie ma wpływu na wiek. Wiek nie jest tutaj jakby, wiesz, dowodem na to, kto co lubi. No ja gadżetów nie, no. Nie, ja po prostu moim takim, wiesz, no, nałogiem to jest kupowanie płyt i winyli i CD. To też jest, tak powiem, staromodne, bo przecież ludzie słuchają inaczej muzyki. Na to wydaję mnóstwo kasy, natomiast ciuchy czy generalnie te rzeczy kompletnie, wiesz, no ja nawet nie wiem, wiesz, do niedawna nie wiedziałem, co to jest tablet, nie? Po prostu trochę jestem zacofany, no. Nie wiem.

0: Jak Muniek Staszczyk i zespół Tilaf odnajdują się w branży, która jest też coraz bardziej cyfrowa?
1: Są artyści, którzy mają dużo wejść cyfrowych. My mamy tak średnio, bo nie jesteśmy jakiś mega klika, zespół mega, że nas klikają strasznie. Tak bardzo źle nie jest, ale w porównaniu do hip-hopu, czy znaczy inna generacja co innego, wiesz, po prostu używa, nie? I są artyści, którzy sprzedają normalne, tradycyjne nośniki. My tak mamy, no podobno słynna piosenkarka Adele, która nie była przecież jakąś starszą panią, tylko dosyć młodą dziewczyną, też podobno większość nie na klikaniu się opierało, tylko na sprzedaży płyt. Tak słyszałem od ludzi, że tak powiem, z branży muzycznej, którzy się znają na tych wszystkich nakładach i sprzedaży. Więc różnie bywa. Ja jeszcze nie krytykujmy żadnej z dróg. Każda droga jest dobra, jak ktoś tworzy fajne rzeczy. I jak ktoś chce się podpierać tylko internetem, byłem na wystawie w Londynie, w multimedialnej poświęconej twórczości Bowiego i byłem po prostu zachwycony. To był kompletny świat, właśnie bym powiedział, wirtualny. Oczywiście plus z gadżetami starych rzeczy z jego kolekcji, jego strojami, jego gitarami, saksofonami generalnie, ale było to w sposób nowoczesny zrobiona wystawa wspaniale. Także ja nie jestem anty, że technika to B, tylko mnie ten... No ja się wolę umówić z koleżanką czy z kumplem, muszę się umówić, jak to się mówi, twarzą w twarz, no. Mnie ta informacja, wymiana tego typu nie zaspokaja, no. Wiesz, ugotowałem zupę pomidorową i puszczam to na fejsa, nie?

0: tak swoją drogą, no to podejrzewam, że gdyby Muniek Staszczyk stał się gorącym fanem wrzucania wszelkich swoich aktywności na Facebooka, no to mogłoby być bardzo ciekawie. Również ze względu na jego muzyczne znajomości. Na przykład z panami z zespołu Ladybug.
1: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz. No i w ogóle lubię chłopaków z Ladybug.

0: punk. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, w taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i nawet graliśmy w takim w programie jednym, to chyba było w tym Familiada, była na rzecz charytatywna, gdzieś tam z Karol Strasburger, te sprawy, mainstreamowy program, walczyliśmy z nimi na punkt, wygraliśmy, co było strasznie śmieszne, ale cel był tam na dom dziecka, także to było tam w ogóle już pół żartem, żeśmy się ostulali z tego, że z Lady Punk walczymy, tutaj na jakieś takie pytania dziwne. Naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że się uzupełniają. Janek się z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowa to zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 94 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu i nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą i tak: chłopaki, cześć!
1: Normalnie stary w każdym klubie.
2: Być może niektórzy dojdą do wniosku, że zespół Tilaf i Lady Punk mieli przed laty sporo wspólnego ze sobą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezowanie. No tak, choć trzeba przyznać, że po latach jest już zdecydowanie grzeczniej.
0: Już Tilaf nie jest takim zespołem, żeby jakieś skandale na siłę robić, ale my się potrafimy raz na jakiś czas normalnie zabawić, jak mężczyźni dorośli po prostu i się napić i pogadać i generalnie nie ma co tam tutaj gadać, że wszystko jest dla ludzi.
2: A jeżeli chodzi o szeroko pojęte trendy w showbiznesie, no to nie wszystko się Monikowi obecnie podoba.
0: Jest taki klimat, wiesz, no, liczenie kalorii, dieta, no ja to trochę już chore jest dla mnie, wiesz. Nie jestem takim piękniejszym, ja akurat po prostu w ten sposób nie myślę. To nie jest mój świat, wiesz, świat tych, nie jest to mój świat, wiesz, tych wszystkich reality show, nie?
2: Monik Staszczyk dzisiaj i zespół Tilaf pewnego razu w muzyce. Niedawno 40-lecie, no i biorąc pod uwagę apetyt na życie, apetyt na granie, pewnie ani się obejrzymy, a będziemy świętować półwiecze na scenie.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Santa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
6: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najciekawszych wydarzeniach społeczno-kulturalnych w Sanoku i w Bieszczadach. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych pojawia się sporo spekulacji dotyczących przyszłości sanockiego szpitala. Czy dojdzie do likwidacji placówki? Takie głosy budzą oczywiście niepokój mieszkańców powiatu sanockiego. Dyrektor SPZOS w Sanoku Grzegorz Panek dementuje jednak pogłoski o rzekomej likwidacji szpitala. Tego rodzaju twierdzenia są niezgodne ze stanem faktycznym i wprowadzają mieszkańców w błąd, napisał w oświadczeniu. SPZOS w Sanoku funkcjonuje nieprzerwanie i realizuje swoje zadania w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oraz całego regionu południowego Podkarpacia. Szpital prowadzi działalność leczniczą we wszystkich kluczowych zakresach, realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz kontynuuje działania związane z rozwojem infrastruktury, doposażeniem i poprawą jakości udzielanych świadczeń. Pisze Grzegorz Panek. Prowadzone zaś obecnie działania organizacyjne i analityczne w zakresie oddziału otolaryngologicznego mają na celu wyłącznie dostosowanie struktury działalności do aktualnych realiów kadrowych, finansowych i systemowych ochrony zdrowia. Są to procesy prowadzone w wielu szpitalach publicznych w całej Polsce i nie mogą być utożsamiane z likwidacją całego szpitala. Każda decyzja dotycząca zmian organizacyjnych podejmowana jest w sposób odpowiedzialny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz poprzez prowadzeniu wymaganych analiz i konsultacji, napisał Grzegorz Panek. Priorytetem pozostaje więc bezpieczeństwo pacjentów, ciągłość udzielania świadczeń i utrzymanie stabilnego funkcjonowania szpitala. Dyrektor zaapelował o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które wywołują niepotrzebny niepokój wśród mieszkańców, pacjentów oraz pracowników SPZOS w Sanoku. Pogłoski o likwidacji całych oddziałów czy szpitali nieuchronnie związane są jednak z pewnymi systemowymi zmianami w służbie zdrowia. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach sporo mówiło się o połączeniu szpitala w Ustrzykach Dolnych z wojewódzkim szpitalem imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. Jak mogłaby wyglądać taka fuzja? Zapytaliśmy u źródła. O tym właśnie porozmawiamy z naszym pierwszym dziś gościem.
5: Zdrowe Bieszczady.
6: Gościem Radia Złote Przeboje jest Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Wojewódzki Szpital imienia świętego ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
7: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą bieszczadzkim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
6: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
7: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami. Natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały. Łatwiejsza byłaby konsultacja, bo nasi specjaliści mogliby się konsultować nawzajem na drodze telefonicznej. Jeżeli jakiś pacjent wymagałby jakiejś specjalistycznej czy głębszej diagnozy czy leczenia, wówczas moglibyśmy transportować bezpośrednio tutaj do Przemyśla, do wysokospecjalistycznych oddziałów tych pacjentów. Dlatego też uważam, że to byłaby dobra decyzja, przede wszystkim dla pacjentów i nasi pacjenci mogliby z tego naprawdę skorzystać.
6: W szpitalu w Ostrzykach Dolnych istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
7: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
6: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji porówek w Ostrzykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Ostrzykach?
7: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjenci z Bieszczad, pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą. Nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą. Więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
6: Nie jest tajemnicą, że szpital w Ostrzykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Ostrzykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
7: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
6: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
7: Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały włożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
6: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ostrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
7: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną, nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
6: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
7: Tak, tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który no, trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są, zapowiedział pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
6: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z infrastrukturą kolejową w naszym regionie. Kilka lat temu wyremontowana została linia kolejowa 102 łącząca Przemyśl z Krościenkiem, Zagórzem i Łupkowem. Karol Gajdzik, społecznik, jeden z pomysłodawców remontu linii częściowo biegnącej dziś przez Ukrainę, chciałby, by stała się ona ważną atrakcją turystyczną w Bieszczadach.
4: Najpierw pochwalę się, że 19 marca przejechaliśmy tą linię. Czyli drożność linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa, bo tak pociąg pojechał, została sprawdzona i jest możliwość przejazdu. Podpowiem jeszcze jedną sytuację. Zostaliśmy odprawieni w Malchowicach przez Straż Graniczną i kolejarzy w reżimie transgranicznym. Czyli pojechaliśmy bez kontroli celnej, po drodze na granicę odbiliśmy paszporty, wjechaliśmy drugi raz, znowu odbiliśmy paszporty i pojechaliśmy. Nie zatrzymywaliśmy się po drodze nigdzie, za wyjątkiem stacji granicznych, czyli Mrzękowic i Starzowy i Krościenka. Więc wydaje mi się, że możemy powoli zacząć mówić i dyskutować o tym, że wcześniej czy później pociągi pasażerskie na tą trasę wrócą. Mam propozycję, ażeby w tym roku zorganizować przynajmniej jeden przejazd pasażerski na tej trasie. Marzy mi się taki troszeczkę pociąg do kultury. Pociąg, który wyjedzie rano z Przemyśla, przejedzie przez Ukrainę, nie zatrzymując się transgranicznie, a potem na stacjach kolejowych w Uszczykach, w Zagórzu i w Komanczy zrealizuje program kulturalny. I mam nadzieję, że Zarząd Województwa wesprze mnie w tym projekcie zrealizowanie tego. Myślę, że to sierpień, że to nie jutro i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję. Tu podziękuję panu ministrowi Adamczykowi za te 50 milionów, które wsadzili nam pod Przemyślem w ziemię i dzięki któremu mamy tę linię. Być może ktoś powie, że nie jest użytkowana. Proszę państwa, za granicą jest wojna. Gdyby nieszczęście się zdarzyło i pod Lwowem została linia rozwalona w drobny mak, to tą linią pojechałyby inne rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I tak na to należy patrzeć.
6: Marszałek województwa Władysław Ortyl docenia pracę i pomysły pasjonatów linii 102 i Karola Gajdzika osobiście.
8: Często jest tak, że właśnie pasjonaci, ludzie, którzy dostrzegają pewne rzeczy, lubią, kochają, no po prostu pomagają też samorządowi. Ja powiem tak, ten pociąg do kultury to my jesteśmy akurat przy takich działaniach. Byliśmy w Łupkowie z panem Aszakiem Piotrem Pilchem. Tam żeśmy takie porozumienie zawarli z samorządami, z powiatem też, żeby po prostu im pomóc tej fundacji, co tam jest, żeby otrzymali trochę majątku, żeby mogli się tam rozwinąć. Tam jest dużo takich aktywności, ale trzeba jeszcze trochę więcej tego dołożyć i rzeczywiście by tak było. I czy to sierpień z tym pociągiem do kultury, bo oni też ten program nazywali pociąg do kultury, prawda? Już nie będę mówił tam, bo no, ciekawe rzeczy tam rzeczywiście, ale czy sierpień, to nie wiem. Jestem wstępnie za. Być może wrzesień, powiem dlaczego, bo ma być otwarte po modernizacji Muzeum Wendy Warhola w Międzylaborcach, także tam mamy być zaproszeni, tam mamy dobrą przyjaźń z panem Roceną Milanem Majerskim. prawda? Być może to wtedy można byłoby coś takiego wykorzystać i, że tak powiem, przy okazji ten pociąg czy ciąg do kultury, prawda, wykorzystać, żeby jechać pociągiem. Także to rozważymy kwestię terminu.
6: Zapowiada marszałek województwa Władysław Ortyl.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
6: Teraz w naszym programie czas już na ciekawy temat związany z turystyką, historią i klasyką światowej literatury. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka. Witaj.
9: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
6: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
9: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, tak że trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
6: No tam to ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
9: Gdzie, w Sanoku?
6: Tak.
9: A nie, no tych figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście to ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką, ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na między innymi jedno zdanie w książce Jarosława Haszka pod tytułem Przygody Dobrego Wojka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
6: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wojka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te 4 tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
9: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą on się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. Chodziło generalnie o to, żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to samo u nas na wschodzie i na zachodzie i dalej. To są po prostu rzeczy, które są po prostu straszne. No i taka jest historia. Natomiast jeżeli chodzi o Haszka, rzeczywiście i Czesi, i nie tylko, światowa rzecz. 20 września w tym roku w Pradze Praga ogłosiła rok 2026 rokiem Haszka i będzie duża, wielka impreza. Są różnego rodzaju konferencje poświęcone badań, bo są szwajkolodzy i haszkolodzy. Szwajkolodzy zajmują się Szwajkiem i jego losami, a haszkolodzy zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć, no, a Szwajka trzeba czytać. Śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
6: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwajka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
9: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł. Jest ładne muzeum, polecam. Piękna, piękna wieś na górze, a jeszcze wyżej zamek. Cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce. Budynki, gdzie był odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Bakoniecki. Więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
6: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki filmik, który było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwajkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborce Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty. Dlaczego właściwie wracamy do tych czasów? czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową. Dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK Armię Józefa Szwajka?
9: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla, to w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach. Otwierdzę Przemyśl, nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historiach. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi, więc to trzeba doczytać. Natomiast czy promujemy miasto? Miasto się nie promuje przez Szwajka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji i uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwajk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwajkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię, czują to, że w Szwajku jest opisany klimat w ogóle Galicji tych czasów, że tam jest wiele pokazane, nie wiem, od tego, co jedli. Ostatnio był program fajny o jedzeniu, więc też my mówiliśmy o tym, co Szwajk jadł, a właściwie co wypisał w więzieniu na ścianie, jakie potrawy w życiu zjadł, bo nie jadł 24 godziny. Więc są to śmieszne rzeczy, fajne rzeczy, ale trzeba czytać i słuchać, a w ogóle uczyć się, cały czas uczyć się historii. Do dzisiaj, co Austriacy zrobili dla miasta? Też paru radnych mnie ciągle przekonywało i paru przekonałem do tego, że po pierwsze to nie jest żadna promocja, po prostu pokazujemy to, co się wydarzyło w czasach zaborców w Przemyślu, a więc wiele powstało, wiele ulic, obiektów do dzisiaj, które stoją. Oczywiście rozebrano nam ratusz, skasowano ileś zakonów i tak dalej, no ale to już były takie czasy właśnie zaborców, ale też trzeba patrzeć na plusy, że mamy dość nowe ulice, mosty i tak dalej.
6: Tu postawimy kropkę do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, fanem dobrego wojaka Szwajka. Wrócimy już za kilka minut. A teraz czas na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o jednym z większych wydarzeń biegowych w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu biegu rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
10: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
6: To też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
10: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze, więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 km, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 km. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, nastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
6: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 km, 25, 49.
10: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony. Cały z Ustronia do Wołosatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić. Tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołosatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak wam wspomniał, 23.
6: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
10: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie, rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
6: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
10: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie, no nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tą możliwość biegania po łoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
6: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 km.
10: W tym roku, z tego co patrzyłem, to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomagają w pewnym zakresie.
6: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
10: W rzeźniczku rzeczywiście jest najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
6: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
10: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
6: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
6: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, z którym rozmawiamy m.in. o sentymencie do czasów Galicji, cesarsko-królewskiego zarządzania miastami naszego regionu. Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też forma dbania o zabytki miasta, prawda?
11: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie i zawsze mówimy, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna. Więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą. Jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
6: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
11: W czerwcu, lipcu i w sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
6: Wy również wyjeżdżacie bardzo często, czy to na targi turystyczne, czy tak jak wspomnieliśmy na spotkania haszkologów, szwajkologów, to też bardzo istotna część waszej działalności.
11: Oczywiście, prawda? Zaczęliśmy sezon turystyczny od wyjazdu, od spaceru w Łomuńcu. To w Łomuńcu na Fiszplacu, tam gdzie nasi dziadkowie szlifowali bruki i ćwiczyli, więc tam jeździmy co roku już tam pod koniec kwietnia. Potem oczywiście są różne inne wydarzenia i w Przemyślu, czyli święto Fajki, święto Dni Bieszczadzkie, są różnego rodzaju targi turystyczne, już ten piątek będziemy w Rzeszowie, na Wrotach Karpach. Wszędzie, gdzie nas zapraszają, my po prostu jedziemy. Jak nas biją, to uciekamy.
6: Flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta. Pewnie.
11: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku, czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry i było i 7 tysięcy ludzi i dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać od hulajnogi po samochód, więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli i tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje, a co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przyjeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwejka, kochają Haszka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
6: Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Przemyskie stowarzyszenie istnieje już blisko 30 lat, ale tak naprawdę zainteresowanie Szwejkiem jest jeszcze starsze, prawda?
11: Dokładnie. Było kilka osób, które cały czas mówiły, że trzeba takie stowarzyszenie założyć. Pan Rożański, nasz przyjaciel, fotograf Sosnowski na przykład. Były takie punkty w Przemyślu, gdzie cały czas mówiono, że trzeba coś z tym Szwejkiem zrobić. Czyli jak się czyta Szwejka i tam na przykład jak pan Rożański jeszcze w latach 70. prowadził grupę studentów z Sanoka do Przemyśla, szedł dokładnie trasą szwejkowską. Dzisiaj mamy to wyznaczony szlak rowerowy R63, ale można przejść też na piechotę, idąc z Sanoka przez te wszystkie miejscowości, czytając książkę. To jest najważniejsze. Jaka miejscowość, co się wydarzyło, co on zjadł, gdzie kupił krowę, albo coś tam i tak po kolei. Są to naprawdę piękne rzeczy. Byliśmy na Donbasie, Szwejka z Pragi przez Tabor, Pisek, Putim, gdzie w Putimiu przyszła babcia i dała nam tą zupę ziemniaczaną, co Szwejk wtedy tam jadł. I to jest fantastyczne. I my też tak się staramy, żeby czytając książkę można było jechać do Felsztyna czy gdzieś tam. I byliśmy tam. I jeździmy, i czytamy, chodzimy, spacerujemy. I to jest fajne, i to jest po prostu fajne.
12: Dziś fachowo nazwalibyśmy to produktem turystycznym, choć niektórzy nie lubią tej nazwy.
11: Tak. Produkty, marka i tak dalej, wiele nas już wymyślono, ale na końcu jest człowiek i człowiek rozmawia z człowiekiem, tak? Więc jak już mamy grupę ludzi, to wydajemy przepustki, certyfikaty, więc każdy, kto do nas przyjeżdża na manewry, od razu staje się wicepierdołą, potem awansuje, niektórzy to oprawiają w ramki, przyjeżdżają po następną przepustkę, foliują i to jest fantastyczne po prostu, że lubią, chcą i fajnie to po prostu się toczy prawie codziennie.
12: Zachęcamy więc wszystkich szwajkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwajka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
11: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
5: Ciekawe Bieszczady.
12: Od blisko 5 lat w Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
13: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej. Przedstawiał drzwi otwierające się w dwa skrzydła. Projekt ten prezentował prostą i wymowną symbolikę. Są to drewniane drzwi otwierające się w skrzydła, do których prowadzą trzy stopnie. Te stopnie są jak trzy siostry: wiara, nadzieja i miłość. Drzwi są symbolem domu, gościnności, symbolem gospodarzy Bieszczadów, którzy przyjmowali tych ludzi wolności, którzy przed różnymi opresjami w te Bieszczady uciekali, po prostu wyjeżdżali. Skrzydła, w które otwierają się drzwi, są znakiem wolności i niezależności.
12: Pierwszym etapem realizacji tego projektu było znalezienie odpowiedniej lokalizacji.
13: Nie było to takie proste, bo pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy zagospodarować, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować i nie zgodziła się na tą lokalizację. Następna próba to była Przełęcz Wyżniańska. Na Przełęczy Wyżniańskiej było też piękne miejsce z widokiem na Połoninę Wetlińską. No ale tam też ta realizacja nie doszła do skutku. To wszystko trwało kilka miesięcy, wiele wyjazdów i szukania kolejnej lokalizacji. I to kolejne miejsce, które udało nam się znaleźć, to jest Wołosate u podnóża najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy. Także drzwi stoją w ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
12: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
13: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Poszczególne elementy rzeźby zostały połączone ze sobą przy pomocy różnego rodzaju stalowych kotw i śrub, które zostały ukryte, schowane wewnątrz, także właściwie na zewnątrz rzeźby są niewidoczne.
12: Wyzwaniem w realizacji tego projektu był też wiatr i warunki atmosferyczne.
13: Aby rzeźbę zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, postanowiłem umieścić ją w pewnym sensie w powietrzu. Ona jest zamocowana 20 cm nad fundamentem, nad podłożem, a cała jest zaimpregnowana przy pomocy oleju skalnego pochodzącego z odwiertów naftowych starych, które znajdują się w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Także użyliśmy do tego celu naturalny produkt pochodzący z tej ziemi.
12: O pomniku ku czci ludzi wolności i solidarności, który w 2021 roku stanął w Wołosatem w Bieszczadach, opowiadał jego twórca Piotr Zbrożek. A teraz jeszcze raz wędrujemy na południowo-wschodnie krańce Polski. Opowiemy wam bowiem o niezwykłej książce Anny Kamińskiej. Autorka bestsellerowych biografii Simony Kossak i Wandy Rutkiewicz swoją najnowszą książkę poświęciła kobietom i Bieszczadom. Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu to tytuł tej pozycji. A z autorką książki Anną Kamińską rozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Marta Perchuć-Burzyńska.
0: Nowości wydawnicze w regionie.
14: Co panią zaprowadziło w Bieszczady?
15: A taka tęsknota, żeby odwiedzić te miejsca, w których bywałam od czasów liceum. Mhm. W liceum miałam taką przygodę, że byłam na obozie wędrownym, 3-tygodniowym i chodziłam po Bieszczadach z plecakiem i każdy nocleg był spędzany gdzieś indziej, w innej miejscowości. Także już trochę te Bieszczady znałam, potem w nie wracałam i dobrze je pamiętałam.
14: Ale impuls, żeby akurat te, a nie inne tematy poruszyć i dać Bieszczadom bardziej kobiecą twarz, bo one jednak z męską przygodą się bardziej kojarzą. To skąd się wzięło?
15: Z takiego niedosytu mojego czytelniczego, bo ja dowiedziałam się o tym, gdzieś przeczytałam, że Zofia Komeda-Czcińska żyła w Bieszczadach, mówiono o niej szalona Zośka Komedowa i nigdzie nie mogłam przeczytać w żadnej książce, a książek o Bieszczadach jest mnóstwo przewodników, czy takich książek o ludziach, o, na przykład o zakapiorach. I w tych książkach nie znalazłam kobiecej perspektywy i kobiecych postaci i czułam taki wyraźny brak tego.
14: Bieszczady to się kojarzą z zakapiorami, także z alimenciarzami bardzo często. Też tak. Pani o tym wspomina.
15: Tak,
14: zresztą
15: dokładnie.
14: W książce. No dobrze, Zofia Komedowa, czyli wdowa po słynnym muzyku, pojechała tam, żeby się ukryć przed światem po śmierci męża Krzysztofa Komedy?
15: Trochę tak, ale pojechała też tam z nowym już partnerem u boku, żeby z nim budować tam nowe życie. Nie wyszło to wspólne życie, została w końcu tam sama, ale fantastycznie się tam poczuła i w zasadzie to jej życie w Bieszczadach to jest ponad 20 lat, czyli dłużej niż była w małżeństwie z Komedą. Tam spędziła gro takiego świadomego, dojrzałego życia w taki niezwykły sposób, wtapiając się w to otoczenie i współżyjąc z ludźmi tam na miejscu, poznając historię tego miejsca, w którym się znalazła, ludzi dookoła, swoich sąsiadów, przeróżne opowieści, z którymi przychodzili do niej do domu, czy stając się tak zwaną terenową opiekunką społeczną, bo współpracowała z gminą Lutowiska, mieszkała właśnie w gminie Lutowiska, w takiej miejscowości Chmiel i tam zaczęła taką profesjonalną współpracę polegającą na tym, że zaglądała do różnych domów i kiedy w jakimś domu brakowało butów ciepłych dla dzieci na zimę na przykład, albo ktoś potrzebował, żeby go zawieźć samochodem do lekarza, no to ona wtedy ruszała z taką pomocą.
14: Pani też, pisząc książkę, zbierając materiały, zaglądała do różnych domów?
15: Tak.
14: W okolicy?
15: Tak.
14: I byli tacy, którzy pamiętali?
15: Tak, zdecydowanie tak. W tej miejscowości żyje wiele takich osób, które ją pamiętają. Najbliższa sąsiadka, u której zresztą pomieszkiwała, kiedy swój dom budowała.
14: Którą na zdjęciu możemy zobaczyć.
15: Tak, dokładnie. Ta pani jest na zdjęciu, bardzo się przyjaźniły i młodsi też ludzie od Zofii Komedowej żyją do tej pory i bardzo dobrze ją wspominają.
14: To była bohaterka, od której pani zaczęła myślenie o tej książce, czy jednak Simona Kossak?
15: A to też był jakiś trop dla mnie, tak. I to też taka ciekawość mną powodowała, żeby pójść szczególnie do Doliny Hulskiego, w której Simona Kossak chciała pracować. Marzyła o tym, żeby być badaczką dzikich zwierząt i właśnie w Dolinie Hulskiego i byłam ciekawa tej doliny, bo podczas tych wcześniejszych moich pobytów w Bieszczadach nie oglądałam tej doliny. Ja już pracując nad książką o Simonie Kossak trafiłam do jej przyjaciela w Bieszczadach, do którego ona jeździła. Z tym, że kiedy pytałam o Simonę, to rozmawialiśmy w Bieszczadach o Simonie Kossak w Białowieży. On mi opowiadał jako absolwent Technikum Leśnego w Białowieży o tym życiu na dziedzińce razem z Lechem Wiliczkiem i Simoną Kossak, a tym razem opowiadał mi o takich pobytach Simony tam na miejscu.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
12: Teraz w naszym programie czas jeszcze na zaproszenie do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już wkrótce spotkanie z Ignacym Karpowiczem, znakomitym pisarzem, którego najnowsza powieść Ludzie z nieba znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike. Rozmowę z autorem poprowadzi Jakub Pacześniak, poeta i dyrektor programowy Literackiego Festiwalu Teatru Siemaszkowej Międzysłów Karpat. Wieczór wzbogaci także słuchowisko na żywo w oparciu o fragmenty powieści Karpowicza. Zapraszamy w najbliższy czwartek o 19:00 spotkanie na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. A teraz wracamy jeszcze do rozmowy Marty Perchuć-Burzyńskiej z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów, o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Stanu.
14: O wszystkich bohaterkach chciałabym trochę powiedzieć. Joanna Hasiorowa, jak w Bieszczady trafiła, to jest historia w ogóle o tyle ciekawa, że jeszcze nigdy przez nikogo nie opowiedziana wcześniej.
15: Tak, i to była duża przyjemność odkrywania tej historii, takiego odkrywania w trakcie tej pracy, bo ja na początku, kiedy chciałam o niej napisać, zupełnie nie wiedziałam, że ona pisała listy z Bieszczadów, w którym dokładnie opisywała swoją codzienność w Bieszczadach. Pisała takie listy do wnuka i dopiero kiedy dotarłam do tego wnuka, okazało się, że on mnie obdarował takim plikiem listów i ja te listy wszystkie czytałam.
14: I on tam w ogóle widziałam w podziękowaniu.

0: mieszkanie w Bieszczadach, powiedziała, że nie wraca do Warszawy.
1: I dużo dobrego w Bieszczadach zrobiła.
0: Tak, wpłynęła bardzo na taką świadomość społeczną kobiet, które zorganizowała im takie zajęcia, warsztaty tkackie. Kobiety przychodziły na te zajęcia i takie kobiety, które nie zarabiały, głównie żyły z tego, co mężowie przynosili z lasu. Kobiety nie tylko rozwijały taką swoją pasję do tego, żeby tkać, malować takie obrazy przy pomocy nitki, przede wszystkim takiego pejzażu bieszczadzkiego, ale jednocześnie poczuły taką wspólnotę i taką sprawczość też, że mogą swoje prace komuś pokazywać, ale mogą też na tym zarabiać. Więc to było bardzo ważne, że w takich ciężkich latach, trudnych latach 90., gdzie tam było bardzo duże bezrobocie, właśnie w Cisnej, gdzie się znalazła Joanna Hasior, ona taką grupę kobiet stworzyła, różne kobiety tam przyjeżdżały z coraz bardziej odległych zakątków Bieszczadów i do dzisiaj te kobiety mówią, że czują brak Joanny Hasior na miejscu i tych spotkań.
1: Tak, bo w ogóle ta książka jest o takiej wspólnocie kobiet. W każdym niemalże przypadku widać, że to kobiety się gromadzą. Joanna Hasiorowa potrzebowała też pewnie takiego kontaktu, żeby przepracować swoją miłość.
0: Na pewno też po to, żeby się czuć potrzebną, bo ona jako taka artystka, która już była zrealizowana i była na emeryturze i wychowała wnuki i czuła się w Warszawie sama i jakby nie znalazła takiego pola, na którym mogłaby innym pomagać, czy pokazać to, co potrafi, czy się dzielić tą wiedzą. Także tam trafiła do takiego środowiska, gdzie okazało się to niezwykle cenne. Było takim oknem wręcz na świat.
1: A słynna pisarka Maria Kownacka, imponująca formą bieszczadzka wędrowniczka.
0: Pojechała tam, bo dowiedziała się, że tam żyje wąż Eskulapa, o czym nie miała pojęcia i chciała bardzo tego męża zobaczyć. To już była dojrzała pisarka, kiedy pojechała w Bieszczady.
1: Ponad 70 lat.
0: Tak, ponad 70-letnia pani, która już miała na koncie różne swoje książki, Rogasia z Doliny Roztoki, wszystkie inne tytuły.
1: Lektury.
0: Tak, i Plastusia, i dzieci ją znały i pojawiła się w Bieszczadach już jako taka znana pisarka, po to najpierw, żeby spenetrować teren i odbyć kilka takich wędrówek w towarzystwie osób, które jej towarzyszyły, ale poznała...
1: Dwóch młodszych mężczyzn z nią pojechało, no nie bójmy się.
0: Tak, jeszcze nauczyciel biologii z miejscowej szkoły.
1: Angarstka.
0: Też tak młodszy od niej mężczyzna i wspólnie wędrowali. Natomiast ona jako taka pisarka z taką reporterską żyłką od razu pomyślała, że warto byłoby wykorzystać to doświadczenie, że wędruje po Bieszczadach i opisać się. I powstał pomysł na książkę dla dzieci, książkę Na tropach węża Eskulapa, którą w końcu razem z panem Garską wydali. Ja o tej książce dowiedziałam się od mam, kobiet w Bieszczadach, które tę książkę czytały swoim dzieciom, ponieważ w tej książce pojawiają się nazwy miejscowości Skorodne, Lutowiska, Chmiel, Ustrzyki Górne, więc no, dla dzieci to była frajda czytać o takiej najbliższej okolicy w książce takiej znanej pisarki dla dzieci.
1: Jak pani myśli, oprócz Bieszczadów, co się jeszcze łączyło, te wszystkie kobiety, które pani opisała?
0: Oj, taka chęć przygody, to w ogóle je łączyła niekoniecznie w Bieszczadach, przygody, takiej otwartości też na innych ludzi i myślę, że wolność to była też taka wartość, która była najważniejsza dla wszystkich tych trzech kobiet i która pozwalała im się realizować. Joannie Hasior jako artystce, Marii Kownackiej jako twórczyni, autorce książek i Zofii Komedowej jako takiej pionierce też, jeśli chodzi o kulturę czasową w Polsce. Ona czuła, że to trzeba robić i to po prostu robiła, więc na pewno to były takie kobiety, które chciały doświadczać, nie bały się niczego, były bardzo odważne.
1: Były odważne, ale ta otwartość, jeśli chodzi o Zofię Komedową, to niestety nie skończyła się najlepiej, ale to już odsyłamy Państwa do książki, bo chciałam jeszcze zapytać o Bieszczady, bo są ludzie w Pani książce, ale są też miejsca. Puste miejsca, po wygnanych i po zamordowanych, tak jak na przykład Lutowiska.
0: Tak, no i mnóstwo takich wsi, w których dzisiaj nikt nie mieszka, a przed wojną tam było zupełnie inne życie, także ja chciałam, żeby ta moja książka była taką wędrówką w czasie i przywołuję taki wielokulturowy, wieloetniczny, wielonarodowościowy tygiel, jaki tam był, chociażby właśnie w tym miasteczku Lutowiska, gdzie odbywały się takie coroczne targi, na które przyjeżdżali też kupcy z zagranicy, więc ta wielość języków, jaka tam się przetaczała przez tą małą miejscowość, wtedy miasteczko, no było czymś niesamowitym, bo teraz, kiedy jeździmy w Bieszczady, to raczej jest tam cisza, jest spokój i spotykamy ludzi podobnych do nas.
1: Lutowiska to było też takie miejsce, gdzie bardzo dużo Żydów mieszkało przed wojną.
0: Tak, żydowskie miasteczko. Tak.
1: Ważnym wątkiem książki jest również dramatyczna historia Bieszczadów, jeśli chodzi o akcję Wisła.
0: Tak.
1: Tutaj pojawiają się też bojkoty.

0: Wiołemkowie w pani historii.
1: Tak, zdecydowanie tak. No to było takie wydarzenie, które zmieniło całkowicie strukturę społeczną Bieszczadów. Tam przyjechali nowi ludzie i które przerwało pamięć w tym miejscu. Oczywiście zdarzały się takie historie, że ktoś był wysiedlony i nielegalnie wrócił w Bieszczady, albo wrócił wręcz legalnie, bo pojawiła się w pewnym momencie taka ustawa. Także można było wrócić, zająć dom, jeśli był przez nikogo nie zajęty z Polaków. Tam jeszcze doszło na tym terenie do takiej akcji Hrubieszów Tomaszów właśnie w 1951 roku po korekcie granic między Polską a Związkiem Radzieckim, więc ta ilość wysiedleń, przesiedleń i no, związanych z tym tragedii ludzkich, no, na tym terenie jest bardzo skumulowane wszystko. I
0: ta pamięć o prześledleniach, o wypędzeniach wraca w Bieszczadach?
1: Tak, wraca, zdecydowanie tak. Teraz jak ja jeździłam i zatrzymywałam się w różnych miejscach, zauważyłam, że wielu jeździ młodych ludzi, którzy szukają śladów dziadków. Albo od dziadków słyszeli, że gdzieś dom stał i oni chcą w to miejsce koniecznie dotrzeć i wziąć chociaż kamień z tego miejsca, albo kawałek czegoś drewnianego, albo zebrać śliwki na przykład w tym miejscu. To jest takie niezwykłe, że dzieci tych osób wysiedlonych może niekoniecznie, znając te tragedie, chciały to miejsce w ogóle oglądać później, natomiast u wnuków się to urodziło i wnukowie wracają, fotografują te miejsca.
0: Tytuł pani książki brzmi Nie dopytuj się. I tak się zastanawiałam, czy lepsza jest czasem cisza, bo wyraża więcej niż słowa, czy jednak właśnie cisza staje się dla tych wszystkich, którzy zginęli, zniknęli, kolejnym takim bezimiennym grobem.
1: To zależy od tego, jaką kto ma gotowość i na ile pewnie w sobie to przepracował. No to jest też taki teren, że jak sobie myślimy o tych wszystkich historiach związanych z przesiedleniami, wysiedleniami, no przecież z tymi ludźmi nikt nie pracował, z psychoterapeutów, z psychologów. To jest niezwykle zaskakujące, prawda, że to jak echo wraca pewnie i będzie wracało jeszcze w różnych pokoleniach tych ludzi.
0: A jeszcze chciałam panią spytać o okładkę. Na okładce Drewutnia Zofii Komedowej?
1: Tak, Drewutnia, i to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że ja...
0: I młody człowiek, który stoi na jej tle?
1: To jej wnuk. To jest wnuk Zofii Komedowej, który odwiedza babcię w Bieszczadach. Natomiast niezwykła jest historia, ponieważ Zofia Komedowa sama chciała napisać książkę o swoim życiu w Bieszczadach i robiła zapiski i nagrania są zachowane w archiwum rodzinnym. Ja do tego wszystkiego dotarłam i ona w tych zapiskach pisze, że chciałaby, żeby na okładce jej książki była Drewutnia. Więc my mamy jej Drewutnię z wnukiem jeszcze do tego.
0: A to pięknie. Spełniła pani jej życzenie swojej bohaterki. Bardzo dziękuję. Anna Kamińska, autorka książki Nie dopytuj się, historie z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Książkę wydało wydawnictwo literackie. Była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz w naszym programie czas na ważny temat społeczny. Już ponad 2 lata trwa moratorium na wycinkę drzew w wybranych, najcenniejszych przyrodniczo obszarach naszego regionu, między innymi w Bieszczadach. Decyzja z początku budziła mocny sprzeciw lokalnego przemysłu drzewnego i mieszkańców Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego. Mimo że moratorium zostało przedłużone bezterminowo, gospodarka leśna ma się jednak bardzo dobrze. W wielu nadleśnictwach realizowanych jest blisko 100% planów pozyskania drewna, mimo obowiązywania ograniczeń. Na Podkarpaciu w tym roku leśnicy chcą pozyskać 1 900 000 metrów sześciennych drewna. Mało kto wie jednak, że choćby ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu, mniej więcej połowa nadleśnictw jest deficytowa. Fundusz Leśny tylko w naszym regionie dokłada do nich około 100 milionów złotych. Mówi Marian Pigan, od września 2024 roku dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: 26 nadleśnictw, z czego 18 jednostek aktualnie jest w granicach zera albo poniżej, czyli jakby koszty przewyższają przychody. To związane jest z sytuacją na rynku, ona się waha. To w jednym roku może być nadleśnictwo powyżej, czyli osiągać, być rentowne, ale jeżeli się pojawia trudny okres, wtedy może być jakby spada rentowność i poniżej. Co się dzieje z jednostkami, z nadleśnictwami, które są na granicy tej opłacalności? Taki mechanizm wtedy wówczas jako regionalna dyrekcja sięgamy po fundusz leśny, czyli po taki wspólny, można powiedzieć, budżet lasów państwowych, dopłaty do utrzymania tych lasów, które wymagają też dużych nakładów. Ekolodzy mówią, że ten las nie może być taki monotonny, że jest też w lesie miejsce dla tych właśnie owadów, dla świata zwierzęcego, który żyje w drewnie, w próchnie, w drewnie martwym. I my to musimy robić. Proszę Państwa, na przestrzeni 30 lat gospodarka leśna z takiej typowo planowej, produkcyjnej bardzo mocno się zmienił. Myśmy jako leśnicy wykonali diametralne czy duże kroki. Podzielę się z Państwem przemyśleniem. Lasy w Polsce są w niektórych miejscach takie, że pod grzybka można stwierdzić z odległości 50-100 metrów znaleźć, czy są to bory sosnowe, które są rzadkie, jak powiedzmy jeleń czy sarna biegnie, to go widać na 2 do 5 kilometrów. Też są takie właśnie drzewostany. Sosnowe i takie, ale to nie jest nic złego. To świadczy o tym, że te lasy są tam dobrze utrzymywane. Ale proszę Państwa, są takie tereny leśne, które reprezentują bardzo złożoną, bogatą florę, faunę i cały świat roślinny, zwierzęcy, który tam występuje. I właśnie w tamtych lasach dla odmiany, tych właśnie takich prostszych, to nie jest tak, że my czekamy do tych 100 lat i leśnicy, jak tylko drzewo osiągnie wiek 100 lat, to czekamy z piłą i zaraz tniemy. Nieprawda? W tych właśnie takich lasach uboższych, prostszych, pewien procent zostaje drzew. Nawet niektóre fragmenty lasów są szczególnie cenne, populacje genetyczne, całe drzewostany są zostawiane. Natomiast tutaj, na terenie Podkarpacia, w tym miejscu, to mamy do czynienia z niezwykłym lasem. Tak bogatym, tak złożonym i tak, no można powiedzieć, wartościowym, że rzeczywiście możemy szukać w Europie. To ja bym tak trochę ważył, czy Puszcza Białowieska jest jeszcze na takim samym walorze, jak tutaj te lasy Podkarpacia. Wydaje mi się, że jest to równorzędny zbiór roślinny czy przyrodniczy, bardzo bogaty. I rzeczywiście tak, to nie jest łatwo podjąć decyzję, co z tym lasem zrobić. Wyciąć można tylko raz, więc trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Być może oprócz tej strategii takiej ogólnej musimy się zastanowić na przyszłość, co ma być z lasami na Podkarpaciu, a szczególnie tutaj, gdzie są takie niezwykłe walory.
3: O ewolucji gospodarki leśnej na Podkarpaciu opowiadał nam Marian Pigan, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie